0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz.

0: Radio SK.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.

czeka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużą dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
2: Nie mam dobrych wieści pogodowych na dziś. Dla Bydgoszczan przeważnie będzie pochmurno i chłodno, dziś tylko do 16 stopni. W niedzielę odbędzie się półmaraton bydgoski. Będą utrudnienia w ruchu, m.in. na takich ulicach jak Bydgoska, Wyzwolenia, Brzechwy, Fordońska, Kamienna, Wyszyńskiego, Modrzewiowa oraz Gdańska.
0: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Jest szósta, czas na newsy, eski... Jakub Krzyżak, zapraszam.
4: Kolejne... Ja mam na imię?
3: Tak jest. Kolejne niespokojne godziny za naszą wschodnią granicą. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia rozesłano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia zostały już odwołane. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. Chodzi o atak w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Na razie nic nie wiadomo o jego motywach. Od ran zginął jeden z księży, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Do ataku doszło podczas spowiedzi, relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu, siostra Barbara Dendor.
5: Wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora.
3: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. Głównej nagrody co prawda nie udało się wykręcić, ale wynik jest bardzo dobry. Tak mówią fani dwóch kółek z Nowego Sącza, którzy w tym roku walczyli o puchar rowerowej stolicy Polski. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce, cieszy się Tomasz Baliczek z Magistratu.
6: Zajęliśmy drugie miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców, natomiast w klasyfikacji generalnej dziewiąte.
3: Rowerową stolicą Polski w kategorii miast została Świdnica, w kategorii gmin Łysomice.
0: SK Bydgoszcz News.
2: Dorota Lakner, zapraszamy. Wolontariusze Szlachetnej Paczki wciąż poszukiwani. Także w Bydgoszczy można zgłaszać się do końca września. Wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki, wybrać województwo i miejscowość. Potem wolontariusze będą odwiedzać potrzebujące rodziny, by poznać ich sytuację. Baza rodzin zostanie otwarta w połowie listopada. Uczniowie mogą poczuć się jak studenci. Wydział Farmaceutyczny Kolegium Medicum UMK zorganizował w Bydgoszczy praktyczne warsztaty.
7: Możemy przetestować, jak wygląda życie w laboratorium. Robimy siarczan synku.
2: Akcji patronuje Radio SK.
8: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: Budujemy nowy dom.
10: Co ty z PRL-u przyjechałeś?
9: Jakoś tak, no przed chwilą, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witamy serdecznie. To jest piątek, najfajniejszy dzień tygodnia.
11: No i dzisiaj nie wiem, o co chodzi, ale jak zadzwonił budzik, stwierdziłam, że pośpię jeszcze chwilę. Potem pośpię jeszcze chwilę, a potem pośpię jeszcze chwilę.
10: Czy dzisiaj mamy, słuchajcie, patrzyłem w kalendarz, dlatego tak sobie śpiewam. Dzisiaj jest dzień budowlańca, prawda?
12: Tak, jest też dzień farmaceuty.
10: O, weź
12: i
10: pigułkę.
12: I to bardzo dobrze, bo SK jest lekiem na całe zło.
9: O, o!
10: Mamy, słuchajcie, dobry dzień, to już czuć, słychać, za chwilę do was wracamy.
12: Zbudujmy razem ten poranek.

0: i od razu jakoś tak humor gituwa, jak się Jason Derulo pojawia. Dzień dobry.
1: Humor gituwa.
2: Nie wiem, kama, jak u ciebie, ale u mnie humor gituwa.
1: U mnie bonoklat.
2: Yeah, baby. 9 minut po godzinie 6. Jest moc, jest energia. Jest piątek, 25 września.
0: Let's do the hula.
1: Ale w kwestii piątku nie tylko my się dobrze czujemy, chciałam zauważyć.
3: Mm-hmm. Witam. Dzisiaj mamy piątek.
0: Witam, robię językiem cuda.
1: No i najlepsza reklama na świecie. Ale z racji tego, że odpalamy piątek, to odpalmy również piątkowe przemyślenia, czyli nasze PP w Radiu
2: SK.
0: Moje przemyślenie jest takie. Ludzie, nie kupujcie sobie nowych, wygodnych łóżek. Ja to zrobiłem. Od wczoraj mam nowe, wygodne łóżko. I zaspałem. Dobrze mi się spało. Tej pory spałem na materacu na podłodze, niewygodnie, plecy bolą i od razu wstawałem z ochotą nawet przed czasem. A teraz daj pan spokój.
2: No dobrze, pomyślałem sobie, że kupił łóżko bez materaca, dlatego tak wygodnie, ale to rozumiem, że nie, że wszystko jest w komplecie.
1: Nie, on kupił materac bez łóżka.
2: Pytamy o wasze poranne piątkowe przemyślenia. PP, albo nawet PPP, poranne piątkowe przemyślenie. Dwa razy P albo trzy razy P, jak sobie tylko życzycie. Mogę ja pierwszy? Wychodząc dzisiaj z domu, było mi bardzo miło i pomyślałem sobie właśnie, jadąc później już windą, że mam fajną żonę, bo moja żona dzisiaj krzyknęła, ale tak po cichutku, pod noskiem, bo dzieci obok spały. Kocham cię, fajnego dnia! Tak sobie pomyślałem, że to jest nawet spoko dziewczyna.
0: A to jest SP, seksowne przemyślenia.
2: Ale ja mówiłem w swoim imieniu.

0: Kwiatkowski zrobił sobie badania i śpiewa, że w środku jest dalej taki sam.
1: To super, no to po kolonoskopii, po gastroskopii tak jest czasami, no dobrze, to my czasami zajrzeć. Dobrze, gratulujemy.
0: Brawo.
2: Poranne prasowanie.
3: Ale żeby od razu śpiewać o tym.
1: No właśnie.
3: O wszystkim śpiewają.
1: Ale człowiek jest otwarty, to jest prawdziwy artysta. Mówi to, co czuje i to, co się dzieje u niego w życiu. Cudownie,
3: To zupełnie jak nasza artystka, Jadzia. Dzień dobry, pani Jadziu. Dzień piątek.
1: Na czy ty już miałeś kiedyś robioną kolonoskopię, Jadziu?
4: Temat do kawy.
1: No tak, no.
3: Tak. Po ciasteczku idźmy dalej.
1: Ja miałem. Wiktor miał. Kama czeka w kolejce, a ty?
2: No, ja też miałam.
1: No i super.
2: Każdy miał.
1: Dobra, to takie w ramach prasowania zaglądamy tu i tam.
3: No, a propos różnego rodzaju...
2: Gazety o tym nie piszą.
3: A wiesz, o czym piszą? Piszą o tym, że w Warszawie od 3 miesięcy jest nocna prohibicja, czyli zakaz sprzedaży alkoholu. I podobno jest to fantastyczne. Podziałało normalnie na wszystkich.
0: Poprawiły się wszystkie statystyki dotyczące interwencji pogotowia w dół. Policji w dół i Straży Miejskiej też w dół.
1: Telefony w noc odpoczywają w dół. Super, no gratulacje.
3: Jadziu, to czego jeszcze powinniśmy zakazać, żeby wszystkim było lepiej?
2: Tych gówniarzy na hulajnogach.
5: Poranne prasowanie. Tylko w
2: ulicy chodzi.
1: No i fajnie, że młodzież miała właśnie pozdrowienia.
2: Gorzej niż dziki.
0: Gang kukurinowców.

0: naszych porannych przemyśleń chciałam powiedzieć, że od kiedy mam psa, to non-stop przychodzą do mnie różnego rodzaju pieski, ale non-stop lądują u mnie na kolanach. Więc teraz pytanie, czy ma ktoś pożyczyć milion?
1: Milion? Ja mam luz przy sobie.
0: Bo jak będę miała milion, to może jakichś milionerów będę poznawać? Nie, nie, tak sobie myślę, no nie. Chciałabym przetestować tę teorię.
2: A może ktoś ma pożyczyć telewizor, słuchajcie, bo dzisiaj do oglądania dużo sportowego i o tym zaraz Kuba Krzyżak.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
6: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
5: Czujesz? To wiejska zagroda.
6: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
5: Dużo mięska!
6: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
7: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
5: Pieskie życie. Ma smak.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Lataj bez przesiadek z Gdańska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc, jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Poleca Port Lotniczy Gdańsk.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mama! Cześć, kochanie.
13: Co chcecie na obiad?
14: Demoulas pire!
15: Pierogi z serem!
16: Makaron carbonara!
17: Fasolka po brytońsku.
18: Kochani, to nie jest restauracja.
17: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
18: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
19: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
23: Duża impreza biegowa odbędzie się w niedzielę w Bydgoszczy. Biegacze pobiegną z Fordonu do centrum Bydgoszczy w okolice ulicy Gdańskiej. Będą zmiany w organizacji ruchu, tramwaje i autobusy pojadą inaczej. Kierowcy też muszą się liczyć z utrudnieniami. Dziś do 16 stopni i sporo chmur.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
24: Minęła 6.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie umorzone. Byłemu prezydentowi stawiono zarzut ze składania fałszywych zeznań, a chodzi o sprawę dotyczącą autentyczności tzw. teczek Kiszczaka. Lech Wałęsa zaprzeczył, że sporządzał i podpisywał dokumenty z teczki personalnej o pseudonimie Bolek, znalezione w 2016 roku w mieszkaniu wdowy po generale. Trwa ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. O urząd prezydenta ubiega się 7 kandydatów. Na karcie do głosowania znajdzie się jednak 8 nazwisk. Będzie tam także nazwisko bezpartyjnego Jana Hoffmana, choć w środę zrezygnował on ze startu w wyborach. Oddanie na niego głosu oznacza głos nieważny. Cisza wyborcza zacznie się o północy.
25: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
26: SK Sport News.
24: Wczoraj ostatni trening na Narodowym, a dziś pierwsza walka o punkty. Polscy piłkarze zaczynają grę w Lidze Narodów. Ich pierwszym rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. Rywal w przeciwieństwie do naszej reprezentacji wystąpił na tegorocznym mundialu, a nawet wyszedł na nim z grupy. Pierwszy gwizdek o 20.45. A kilka godzin wcześniej czekają nas jeszcze siatkarskie emocje. O 17.00 podopieczni Nikoli Grbicia w półfinale Mistrzostw Europy zmierzą się w Mediolanie ze Słowenią. W tym roku biało-czerwoni zagrali ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów i wygrali 3-0.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Jankes. Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: Dzień dobry, witamy w piątek. Ulubiony dzień tygodnia, 6.32.
15: No i w związku z tym mamy piątkowe, poranne przemyślenia od naszych fantastycznych słuchaczy.
16: Piątkowe przemyślenia przy takiej pogodzie jak dziś, czyli deszcz, zimno i niechęć przy piątku, to myśl tak, czy aby na pewno człowiek musi iść do pracy.
20: No właśnie, czy człowiek musi iść do pracy, czy może zostać w domu?
14: Nie tam w ogóle, zróbcie sobie luzik, co tam, co za problem?
15: Nie wiem, ale jeszcze nigdy nie słyszałam, żeby w prognozie pogody ktoś mówił, że prognoza pogody na dzisiaj, niechęć do pracy.
20: Ale słuchajcie, coś jest takiego, że o tej godzinie, o tej porze w człowieku są dwa wilki. Jeden wilk już by wstał, jest naenergetyzowany, a drugi jeszcze by pospał. Nie chce, żeby mu nad uchem brzęczało. I dlatego te wilki pogodzimy w jednym kawałku. Słuchajcie tego.

0: Swedish House Mafia dopasowali się do pogody za 21 minut, siódma.
1: A jak się dopasowali do pogody?
0: No śpiewają, że happiness is so sad, a za oknem też jest sad.
2: Ja nie wiedziałem, że każdy utwór rozkładasz, on siedzi rzeczywiście.
0: Wszystko jest dopasowane.
2: Wszystko masz rozłożone na części pierwsze.
0: To się nazywa konstrukcja klamrowa.
3: A skoro sad, to może o tenisie też śpiewali.
0: O, właśnie.
2: Już wkrótce nowy program Wiktora pomiędzy drugą a trzecią w nocy. Zapraszamy. Będą rozkładane utwory na części pierwsze.
1: O co kaman. Ale właśnie, a propos o co kaman, słuchajcie, w Polsce trwa wojna lalek.
2: Oj, dzieje się rzeczywiście.
1: Ta od Netflixa walczy z tą wersją kinową, no i pan Marek Konrad, grający w tej kinowej wersji, wyprowadził teraz cios, prawie nokautujący, i zarzuca tej serialowej lalce, że, uwaga, cytuję, zniekształca Prusa.
2: Koniec, tak powiedział.
0: Cytatu. Żeby było sprawiedliwie, tylko chciałem dodać, że nie oglądałem jeszcze ani jednej, ani drugiej, więc jestem bezspornym obserwatorem.
1: Szwajcarią.
2: Wiem, ale dobrze, że mi powiedziałeś w tej kwestii, ale ja bym dorzucił, poszedł dalej, bym dorzucił jeszcze jedną lalkę do tego konfliktu.
0: Lalkę Barbie.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
8: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
9: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
8: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
9: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
14: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: I po reklamie.

0: czy gębowo, przepraszam, buziowo, piękno. Nie pasuje do kamyk gębowy, nie?
1: Kama rozgrzewa
0: aparat.
2: Ryjka.
3: Patrycja!
2: Yeah, yeah!
4: Budzi w urodziny!
0: Patrycja, pseudonim Besties? Ha, tak to wygląda u ciebie?
2: Ta druga jest Besties.
0: A, tak? To no. Już o,
3: ale
0: spaliłem.
3: Patrycja jest Besties dla tej pierwszej. Dzień dobry, no Patrycja.
0: Pobudka dla mojej Besties.
3: Ile razy się w tym tygodniu spóźniłaś już do pracy?
5: No, może trzy.
3: Podobno jesteś mistrzynią zasypiania i właśnie spóźniania się do pracy.
0: Brawo.
3: Ale spokojnie, Dagmara czuwa i wysłała nas na pierwszą linię frontu. Jesteśmy twoim pierwszym budzikiem dzisiaj w twoje urodziny.
0: Czy ty dzisiaj pani do roboty, czy dzisiaj pani do pracy, czy nie bardzo? Jak to wygląda?
5: No idę, zaraz wychodzę. Już jestem w budach.
3: A czy chcesz naszą radiową drzemkę wcisnąć? Musiałabyś wtedy wcisnąć Jankesa albo Wiktora.
0: Dokładnie.
5: No pewnie.
0: A na którą masz do pracy, bo jest za 9:07? Czy masz na siódmą?
5: Na siódmą, tak.
0: A, to luz! Do siebie!
1: 10 minut jeszcze.
0: A co to, zjeżdżasz windą na dół i jesteś w pracy?
5: No nie, no. Wsiadam w autobus i jestem.
0: No. Przecież dobrze, no dziś się spóźnia, niech się na nas.
1: Zielona fala, małe miasto i damy radę. No.
0: Dokładnie, i naszym wieczorem będę.
3: Słuchaj, podobno jesteś faktycznie najlepszą bestii, nie tylko i wyłącznie z pracy, ale również poza pracą, w takim życiu prywatnym, więc nigdy tego nie zmieniaj i jeszcze raz 100 lat.
2: Tak jest, i zrobimy to, co robią u ciebie w pracy, czyli mamy wypłatę. Co prawda nie dużą, ale przyjemną, 100 zł.
5: O, super!
0: Urodzinowa stówka dla ciebie. Co masz do powiedzenia swojej przyjaciółce, która ciebie zgłosiła?
5: Dzięki, moja bestii. Dzisiaj pijemy pyszną kawę, jemy za zarąbiste ciasto.
0: No i tyle, mamy to. Ja też ostatnio przyniosłem ciasto, no.
2: To były dwie bestie od siebie z pracy.
0: Tak.

0: Za 5 minut siódma się pojawi, za 5 minut również przyjdzie do nas Kuba Krzyżak.
1: No, ale zaraz po godzinie siódmej będzie u nas siódma wygrywa, tak tylko i wyłącznie przypominamy, że będzie można dzwonić 664-402-302 i odnieść w piątek spektakularny sukces.
2: Dajcie sobie szansę oczywiście, pamiętajcie o numerze telefonu 664-402-302, jesteśmy do waszej dyspozycji w każdej sprawie, nie tylko w sprawie siódmej wygrywa, w sprawie ósmej wygrywa też.
0: Dziewiąte, dziesiąte i tak do końca roku dojedziemy.
2: No, hej.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
15: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
20: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
21: Play.
22: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
23: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
24: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
23: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
29: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
30: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
1: Biegacze opanują w niedzielę niektóre ważne bydgoskie ulice, m.in. Fordońską, Kamienną czy Gdańską, bo w niedzielę odbędzie się półmaraton bydgoski. Utrudnień należy się spodziewać w godzinach od 8.30 do 12.30, a pogoda dzisiaj nie najlepsza, już taka trochę jesienna, przeważać będą chmury, 16 stopni maksymalnie.
29: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
30: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
28: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Już prawie siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak walczył na froncie w Ukrainie. Na razie nie wiadomo, dlaczego dokonał tej zbrodni. 31-letni Ukrainiec Ihor M. zaatakował księży i wiernych w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Mężczyzna został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. O szczegółach reporter SK Michał Rawa.
2: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna dzień przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec. W dniu ataku chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę z powodu problemów z ubezpieczeniem swojego auta. Z relacji świadków, w tym przełożonej klasztoru siostry Barbary Dendor, wynika, że napastnik po rozmowie z jednym z księży wpadł w furię.
3: Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła.
4: Wspaniały ksiądz. Nie mogę dojść do siebie.
2: Wspomina zmarłego księdza jedna z mieszkanek Jarosławia. W mieście do końca tygodnia ma obowiązywać żałoba.
0: Zdjęcia z miejsca zbrodni i relacje świadków mamy na sk.pl. Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok nas, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Woli Krobowskiej. To właśnie tam w nocy wczoraj wybuchł pożar w stacji bazowej Starlink.
5: Też strach, no co zrobię? To co, teraz ja nie wyjdę do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
0: Jak przekazała prokuratura, śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Orki mogą traktować jachty jak zabawki. Tak wynika z obserwacji portugalskich biologów. Szczególnie młode osobniki interesują się płetwami sterowymi łodzi. Biolodzy nie wykluczają, że młode orki uczą się tego zachowania od starszych osobników.
6: Czyli co mówi orka do orki? Zagrajmy w statki.
28: SK Bydgoszcz News.
1: Drota Lakner, zapraszam. 17-latek z Bydgoszczy kradł motocykle, motorowery i nie tylko. Nastolatek usłyszał 12 zarzutów. Policjanci w jego mieszkaniu w Fordonie znaleźli także dokumenty, karty bankomatowe oraz skradziony telefon komórkowy. Straty oszacowano na 75 tysięcy złotych. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Poznaj bydgoską Wenecję. To druga edycja wydarzenia, która rozpoczyna się dziś i potrwa do niedzieli. Tym razem obok spacerów, opowieści o dawnej Bydgoszczy i wystaw, na uczestników czekają też warsztaty kulinarne, malarstwo i lokalne smaki.
7: Jankes,
8: Kama
7: i Wiktor
8: w Radiu RTSK.
10: Dzień dobry, good morning!
6: Dzień bardzo dobry, bo to jest piątek w kalendarzu.
21: No i dzisiaj mamy P do sześcianu, czyli P, piątkowe poranne przemyślenia.
6: Zgadza się.
27: Czy jak się wstaje i ma się powyżej 30 lat, to cały kręgosłup, kolano tak mogą boleć, czy to coś innego?
6: Ja się wypowiem, bo ja jestem na bieżąco.
10: Dawaj.
6: Gdzie to w ogóle? Nie, na pewno to się stało. My z Kamą mamy w drugą stronę. Jak nic nas nie boli przez 3 dni, to zaczynamy się martwić.

0: A jeżeli taki... Andrea Bocelli śpiewa w tym momencie o tym, że idzie kupić teraz dwie kajzerki, masło i krem czekoladowy na śniadanie?
1: To znaczy, że to poranny kawałek. Ale jakoś tak dostojniej zawsze się robi, jak prawda? Andrea Bocelli się pojawia. No tak, człowiek poprawia koszulę.
2: Wszystkiego smacznego z samego rana wam życzymy.
1: To jest SK o poranku. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dobra, było Andrea, jest sztuczna inteligencja. Dzień dobry wszystkim oczywiście. Słuchajcie, okazuje się, że nie wolno pisać, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, jak kobieta, bo wtedy odpowiedź będzie mniej profesjonalna.
0: Poczę, wytłumacz mi.
2: Już tłumaczę. Naukowcy odkryli, że sposób sformułowania polecenia w kobiecym stylu może sprawić, że chatbot przygotuje mniej konkretną, mniej profesjonalną i bardziej rozmytą odpowiedź niż w przypadku konkretnego męskiego pytania.
0: Czuję się urażona, naprawdę. No, powinniśmy sprawdzić, który facet to zaprojektował.
1: Nie, kama. Według obecnych standardów to była osoba projektująca. No, nie fajnie.
0: To niech to teraz będzie osoba spadająca, dobra? Dziękuję.

0: Dawaj te lekcje angielskiego, no.
1: Jesteś moim słonecznikiem.
2: Tak śpiewa?
3: Super. W Radiu SK.
2: Proszę Państwa, dziękujemy, to była lekcja, szybko lekcja angielskiego. A teraz zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Tak jest.
0: Dzwońcie 664-402-302, telefon przy uchu i pamiętajcie, odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę, a są to eskowe klatki Kubota, skarpetki i magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej.
1: Klatki czy klapki?
2: Klatki.
1: Klatka dla ptaków marki Kubota.
2: Zapraszam oczywiście. Kto pierwszy dzisiaj? Halo, halo, dzień dobry.
4: Good morning, Krzysztof.
2: Good morning, Krzysztofie. Wygrasz czy nie wygrasz dzisiaj?
4: Oczywiście, że wygram.
1: A zmieścisz się w dwie minuty czy nie?
4: Zmieszczę się w półtora.
2: Półtorej? Dobrze. Dawaj.
0: Wymień jedną osobę ze swojej rodziny, która nie jest influencerem.
4: Moja mama.
1: Dobrze, zgadza się.
2: Mama, buzi, kochamy.
1: Drugie.
2: Oczywiście.
1: Podaj dwa przykłady czegoś owłosionego.
4: Nogi i głowa.
0: A z tą głową to bym polenizowała, patrząc na chłopców w studiu.
1: Trzecie.
2: Uwaga, jaki lekarz nie może poślubić swojej pacjentki?
4: Baron.
0: Ja cię bardzo! Okoń! Weterynarz!
2: Tak, on miał baran.
0: Ale szczerze, to baran, ja bym chyba uznała.
1: No nie, ale jak lekarz baran?
5: No jak się nie zna. Nie
0: może, jak jest ładna pacjentka, to może poślubić, a jak nie poślubi, to baran.
1: Nie, dziękujemy.
2: Nie. Kamal, ty tak, my nie, 2-1. No niestety nie, dziękujemy.
0: Trzymaj się, dobrego, odbieramy dalej.
2: Łączyliśmy się z Warem, War niestety się nie zgodził. Dziękujemy.
0: Dzień dobry. Uwaga, czy istnieje taki sport jak hokej podwodny?
4: Nie.
0: Otóż tak. W 2011 roku odbyły się pierwsze mistrzostwa takiego właśnie dziwnego sportu.
2: Tak jest, rzeczywiście, wszystko się zgadza, mamy potwierdzenie, można sobie sprawdzić w internecie, są obrazki, jest
0: dzień
2: wideo.
6: Dzień dobry.
1: Piąte.
2: Piąteczka.
1: U dentysty, przy komputerze i w pianinie.
0: Zrób ciszej.
1: Co łączy te trzy miejsca?
0: Tak jest, klawiatura!
2: Dobrze, pokazujemy swoją klawiaturę, idziemy z szóstym. Naukowiec badający wulkany to wulkanizator?
6: Nie.
2: A kto?
0: Oj tam, trudne, to jest dodatkowe, z gwiazdką. To przecież powiedziałam, że powiedziałam.
2: No dobrze.
1: Siódme. Uwaga!
0: Najwspanialszy dzień tygodnia, a jednocześnie nazwisko piłkarza to?
6: Piątkowski.
0: No! Dobrze! Ej, uznajmy to, no!
2: Oczywiście, Krzysztof Piątek, Piątkowski!
1: Pio!
2: Gratulujemy. Krzysztof Piątek, kojarzysz?
6: Nie. Dzięki.
2: Nie kojarzysz, to dobrze.
0: Ale jest Kamil Piątkowski, taki piłkarz.
1: Jest, oczywiście. No,
2: ale nie ma takiego dnia tygodnia jak Piątkowski.
0: Oj, bez przesady, dzisiaj jest Piątkowski, odpalamy
2: jest
0: Piątkowskiego.
2: Piątkowski.
0: I mamy zwycięstwo, gratulujemy!
6: Dzięki.
1: Hej! Siódme wygrywa.

0: gitara, ach te klawisze, ach jak to pięknie gra Linkin Park w Radiu Esko 25 minut po godzinie 7.
1: Dzisiaj jest dzień budowlańca w kalendarzu, więc może byśmy coś budującego powiedzieli.
0: Oj, to ja bardzo budujące pozdrawiam mojego pana, który od kilku lat próbuje wykończyć mój dom.
1: Próbuje, to jest dobre słowo.
2: Tak? Poczekaj, tobie się wydaje, że on próbuje wykończyć dom, a mi się wydaje, że próbuje wykończyć ciebie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na Ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Czytamy, bo kochamy.
7: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
6: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
7: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.pl.
8: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
9: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do Ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
16: Uwaga, są utrudnienia na wiadukcie wzdłuż Armii Krajowej jadące w kierunku Gdańska. Są tam prowadzone roboty gwarancyjne, mogą być zwężenia. Te prace potrwają do końca września. Utrudnienia także na Żeglarskiej. Jadąc w stronę centrum mamy uciążliwe zwężenie. Do 16 stopni dziś na termometrach i sporo chmur.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Jest 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Osiągnęliśmy porozumienie w kwestiach stabilności strategicznej. Tak prezydent Chin Xi Jinping podsumował wieczorne spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Trump podkreślał z kolei, że choć reprezentują różne systemy, nigdy nie dogadywali się lepiej. Co zrobić, kiedy zawyją syreny? MSWiA przygotowało broszurę z zasadami reagowania na zagrożenie z powietrza. Radzi, by na przykład wcześniej sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt schronienia i jak do niego dotrzeć. Resort przygotowuje również specjalne aplikację, która w razie zagrożenia ma uruchamiać specjalny alarm w telefonie.
18: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
19: SK Sport News.
17: Wieczorem polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Ciekawie może wyglądać obsada skrzydeł. Etatowi reprezentanci Nikola Zalewski i Jakub Kamiński ostatnio mniej grają w swoich klubach. Wyjściową jedenastkę poznamy na godzinę przed meczem, a ten o 20.45. Maja Chwalińska walczy o awans do półfinału turnieju WTA w Singapurze. Rywalką Polki jest doświadczona Elis Mertens. Na tablicy wyników w tym momencie 2-2. Chwalińska z Belgijką grała do tej pory tylko raz podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Polka wtedy wygrała z nią i dotarła aż do finału.
2: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
21: W Radiu SK.
22: Poproszę literkę P jak piątek.
23: Poproszę literkę P jak przemyślenia.
24: Jak byłem mały, to bałem się ciemności. Natomiast od kiedy już jestem dorosły i płacę rachunki za prąd, to boję się światła.
22: Prosimy o więcej waszych porannych PP, porannych przemyśleń.
25: Ja tak tylko przypominam, światło nosisz je w sobie.
23: I pamiętajcie, na Messengerze jest ikonka mikrofonu, tam się wciska i się gada.
26: Na czasie.

0: zatankować? Ile teraz kosztuje? Jak to
1: tutaj? Dużo kosztuje dzisiaj po 9.03, a w Warszawie 9.09, ojej!
2: Zabierzcie ją, załóżcie jej kaftan. Słuchajcie, w zachodniopomorskim był widziany dieselek po 9.03 wczoraj, a w Warszawie był widziany nawet po 9.09.
0: I teraz się wszystko wyjaśniło, po co są te ręczniki przy dystrybutorach, wiecie, no, to nie jest do wycierania rąk, to jest do ocierania!
1: Podaj mi ręcznik!
3: Yes. Boże Wszechmogący, o matko jedy!
4: Radio SK. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Picard Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
9: Instalatorze. Klima Hurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Jest moc, jest energia. To jest piątek z samego rana w Esce i 10 minut do 8.
1: Pędzimy przed 8, jak zwykle będziemy się łączyć. O, proszę państwa, z kim? No?
0: Z panem Doniczką.
1: Dokładnie. Kamil Nosel jest na posterunku. Uwaga, jak za chwilę będzie dzwonił, bo po raz kolejny będzie wkręcał.
2: A tym razem na tapet bierzemy Donicę.
0: Tak jest.
1: Oho! Zróbmy to, jesteśmy gotowi.
0: Czekam na sygnał.
1: Czekaj.
0: Uwaga, daj mi go, no, daj mi go. Uwaga.
1: Jeszcze nie.
0: Uwaga.
1: Come on, daj mu.
0: Jeszcze moment.
2: 3, 2, 1 i...
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
4: Tak, tak.
5: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
4: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
5: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
4: Wiem, ale no byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
5: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
4: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
5: A to teraz ja nie zrozumiałem, że co?
4: No pan dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie
5: nie chcieliśmy. Nie, pan swoich doniczkach nie będzie miał, bo one jak wyziarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że ich w środku nie ma. I ja tej dziury, proszę pana, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
4: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
5: Na 16 mogę być?
4: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
5: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
4: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
5: Ja to dowiedzę.
4: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
5: Tylko od razu uprzedzam. Na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
4: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
5: No, takie wie pan dziurki.
4: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo do niech ona ustali, bo ona się zajmuje wykwiatami.
5: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
6: Kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: Aha.
6: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: przepraszam, ja to pomyślałam, czy zaśpiewałam na głos?
1: Proszę pani, 4 minutki do godziny 8 to pani powiedziała, tak.
0: Za momencik u nas faktycznie o godzinie 8 w newsach pojawi się Jakub Krzyżak i będzie mówił o tym, że naukowcy odkryli, że jednak marihuana jest konopie.
2: Pani Marysia.
0: Chyba nie.
1: Pani Marysia, tak.
0: Wpływa bardzo, bardzo, bardzo negatywnie na poziom stresu. Robi duży stres człowiekowi.
2: No tak.
1: To policja się pojawia.
2: Zgadzałoby się, tak. Rozglądasz się cały czas, czy nikt się nie śledzi.
1: Bądź też blisko radia po 8, tankujemy wasze fury do pełna.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
0: Od rana pochmurno, chwilami także deszczowo, pada albo deszcz, albo mrzawka. W ciągu dnia możliwe niewielkie rozpogodzenia, 12 stopni na termometrach będzie maksymalnie 15 stopni. Korki teraz olbrzymie, między innymi na Furdońskiej, na Jagiellońskiej, na Szubińskiej, a także na Grunwaldzkiej.
22: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
22: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
1: Minęła ósma, to jest Eska News. Jakub Krzyżak, 31-letni Ukrainiec, który wczoraj zaatakował w klasztorze w Jarosławiu, dziś lub jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Najpierw jednak trafi pod opiekę lekarzy. Premier Donald Tusk zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa.
2: Państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, to będzie państwo bezwzględne wobec zła.
1: W ataku poszkodowanych zostało 5 osób, jeden z księży zmarł. O szczegółach ataku piszemy na sk.pl. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Od wprowadzenia tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu CPN.
3: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców.
1: Mówi minister finansów Andrzej Domański. Poprzednią taką samą ustawę prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki podtrzymuje, że przepisy są niekonstytucyjne i że jej nie podpisze. Ale tańsze tankowania, właściwie darmowe, możecie mieć już dziś ze Eską. Zróbcie głośniej. Za chwilę Eska tankuje do pełna. Amerykańscy naukowcy odkryli, że marihuana nie zmniejsza stresu. Uczestnicy badania zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza dostała placebo, 2 pozostałe THC w różnych stężeniach. Okazało się, że badani ze wszystkich 3 grup deklarowali, iż czują się mniej zestresowani. Efekt placebo był na tyle silny, że jedna z osób przerwała nawet inhalację, ponieważ uznała, że weszło za mocno. Zdaniem naukowców to pokazuje, że duża część odczuwalnej poprawy może wynikać z oczekiwań wobec marihuany, a nie jej faktycznego działania.
21: SK Bydgoszcz News.
0: Dorota Lakner, zapraszam. Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Kolegium Medicum UMK przy Szpitalu Biziela otwarte. Centrum będzie służyć nie tylko studentom i pracownikom naukowym, ale także pacjentom, dla których będzie miejscem świadczenia usług stomatologicznych. Cymes, Czulent i niespodzianka taka kulinarna uczta czeka na Was dziś w Starym Fordonie. Zaprasza kulinarna za synagogą i Damian Rączka.
24: Jest poczęstunek daniami żydowskimi i rozmowa o koszerności.
0: Kuchni żydowskiej będzie można spróbować za darmo. Początek dziś o 17.
25: Jankes, Kama i Wiktor.
26: Jankes, Kama i Wiktor.
25: W Radiu SK.
27: Dostałem sygnał z domu, że już się dom budzi. Kubuś, Jasiu, Kasiu, tata macha mikrofonem z radia SK.
28: Ale ciekawe, jakie mają poradne przemyślenia u ciebie w domu.
29: Ale bałagan zostawił.
28: Zbieramy je cały czas. Od was.
30: Hej SK, ja tak sobie jadę do pracy. Myślę, że trzeba już powoli zacząć myśleć o wykopywaniu ziemniaków. Tylko, że Ursus ma pusty zbiornik, a wy dzisiaj tankujecie. Może jakaś wymiana. Paliwko za ziemniaczki.
31: A ma frytki do tego?
27: Ale wiecie, ile Ursus tam się ile tego tankuje? Nie wyrobimy się, radio padnie.
31: Ale przecież my tankujemy pełen bak, panie.
27: No mówię właśnie, że tam tyle tego jest, że wiesz, no. Zatankujemy, tak, oczywiście. Dawaj te frytki.

0: Wódeczka po ósmej, proszę wstawać, nie oszukiwać.
1: Jesteśmy ready, jak najbardziej. Tak, Kamal też jest ready. Kamal, co tam fajnego, ciekawego znalazłeś?
2: Ja uwielbiam, kiedy Polacy odnoszą sukcesy, bo czepiam się pod ten sukces i tak mam takie poczucie, że też jestem człowiekiem sukcesu.
0: Będzie mówiła o żużlu.
1: Tak, Bartek z Bartkiem zostanie po raz siódmy mistrzem świata na żużlu.
2: Nie. O tym, że Miko Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. Polak, Miko Marczyk.
0: Zjadł naleśniki.
2: Nie.
0: Na czas.
2: Przejechał 1338 kilometrów za kierownicą elektrycznego samochodu bez ładowania. W normalnym ruchu 45 godzin i jest w tej wielkiej książce, czyli Księdze Rekordów Guinnessa.
1: Rzeczywiście mamy rekord Guinnessa na naszym polskim koncie. Miał okazję z nią poznać Miko Marczyka. Cudowny facet, niesamowita energia, no właśnie, którą zresztą pokazał, zostawił na torze, na trasie.
0: Z jednej strony samochody elektryczne rzeczywiście się rozwijają dosyć szybko, skoro już można 1300 kilometrów zrobić, ale z drugiej wyobrażam sobie taką polską lożę z szyderców. Siedzi na ławce takich dwóch Januszy. Jeden mówi do drugiego: 45 godzin to na jednego strzała do Chorwacji, tam i z powrotem szwagier Oktawią jedzie.

0: Majewska. 17 minut po godzinie 8.
1: Jakieś w ogóle nieaktualne kawałki gramy. Ostatni dzień lata. Przecież kiedy to było? Parę dni temu.
2: Polska tankuje do pełna.
3: Ale polska złota jesień prowokuje ludzi do tego, żeby wsiąść w samochód i ruszyć.
0: Jedźmy
3: nieznane
0: oczywiście
3: przed siebie.
1: Przejedźmy najlepiej tylko 50 metrów, bo ty na tyle nas stać.
0: Przejedźmy przede wszystkim, no i tego wam życzymy, żeby jechać nie za swoje, tylko za cudzesy. Wtedy będzie o wiele taniej. No my jesteśmy od tego, tankujemy wasze fury do pełna.
3: Z nami Justyna, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Za ile ty ostatnio tankowałaś?
4: Za 30 zł.
1: To akurat na te 50 metrów wystarczy.
0: A czy było zdziwienie przy kasie, czy jednak, bo coś stało się już normą, niestety?
4: Pani nie była zdziwiona. Wydaje mi się, że ceny obecnych paliw skłaniają kupujących do takich wyborów.
3: Ty na co dzień pracujesz w salonie samochodowym. Czy klienci teraz przychodzą i się pytają, przepraszam, a ile to pali?
1: Okej.
4: Tak. Zdecydowanie.
1: Nie liczy się kolor, nie liczy się wygląd, liczy się ten, który najmniej pali.
0: Przepraszam, mam drugie pytanie, czy można przerobić na gaz?
5: To też tak słyszałem, że co chwilę się pojawia, no rzeczywiście. Teraz no, są kolejki do tych instalacji gazowych.
1: Praca to tylko jedno z twoich zainteresowań, bo oprócz tego jeszcze dużo się u ciebie w życiu dzieje, prawda?
4: No tak, studiuję też architekturę wnętrz zaocznie.
1: Trzeba dojechać na studia, trzeba dojechać do pracy, trzeba potem wrócić do domu, cały czas w ruchu.
3: No to w takim razie zrobimy ci wielką przyjemność, bo tym razem nie za trzy dychy, ale do pełna będziesz mogła zatankować. I nie będzie bolało, bo to Esko płaci.
4: Dziękuję bardzo.
0: I co, fajnie jest lżej żyć, prawda?
4: Tak.
0: Od tego właśnie jesteśmy. W każdy piątek tankujemy wasze fury do pełna.
1: No i jedź z powrotem na tą samą stację, niech się teraz pani sprzedawczyni zdziwi.

0: 8.30 za chwilę Jakub Krzyżak wpadnie z nowymi newsami. Kamil Nosel wpadł przybić piątkę.
1: Jona!
0: Dzień dobry!
1: Uwaga, uwaga, uwaga, serwuje, serwuje, nasza odbiera, Chwalińska odbiera. Na razie wygrywa 6-2, mogę powiedzieć. Wygrała? Siata, na razie siata, spokojnie, okej, net.
0: Ale kolejne szczegóły i aktualizacja wyników w newsach Eski o 8.30.
1: I co? O!

0: Reklama.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
2: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser, jedna plus jedna gratis.
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
18: Chłodny mamy piątek w Bydgoszczy, do tego jeszcze pochmurny, a chwilami także deszczowy. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, ale dziś maksymalnie do 15 stopni, a na trasach stałe utrudnienia. Przypominam, wciąż zamknięta jest ulica Staszica. Spore kłopoty na skrzyżowaniu Gdańskiej i Kamiennej, gdzie trwa remont torowiska.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
19: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Zderzenie na Krajowej 12 w Łódzkiem. Droga pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje Was na objazdy drogami lokalnymi. Aktorka Susan Sarandon, aresztowana przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku, laureatka Oscara, razem z grupą innych osób protestowała w związku z przemówieniem premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Sarandon już wcześniej wyraziła też wsparcie dla Palestyny, w związku z tym, jak mówiła, została odsunięta od pracy w Hollywood. Maja Chwalińska z pewnym prowadzeniem na kortach w Singapurze. Polka w meczu z Elis Mertens wygrała pierwszego seta 6-2, teraz na tablicy wyników już 5-1. Wygrana da Maji awans do półfinału turnieju.
20: Jankes. Kama. Wiktor.
21: W Radiu SK.
22: Tutaj SK, 8.30, wpół do 9. Piątkowe przemyślenia to dzisiaj PP z samego rana.
23: Myjąc ręce uświadomiłem sobie, że ręce myją się same, a ja po prostu patrzę się na nie jak zboczeniec.
0: A to dlatego, że z boku, to trzeba na środku stanąć i w lustrze patrzeć, jest okej. Okay.
22: Dobrze, dziękujemy.
1: Słuchaczami jest w radiu
22: dziękujemy.
1: Tak jak w internecie.
22: Dziękujemy.
1: Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie głośnika.
22: To prawda, słuchacz ma we metę ręce, a my nie.
1: Dawajcie swoje przemyślenia, w Messengera go ładujcie.

0: Piotrka, proszę cię. Halo, halo, dzień dobry, jest niesamowite. Dobra, 8.37, dzień dobry. Jesteśmy tutaj podnieceni trochę, Kama mniej, bo my bardziej z Wiktorem.
1: Bo nasze poranne przemyślenie jest takie, że niestety jutro kończy się sezon najlepszego sportu świata. Ostatnia runda Mistrzostw Świata na żużlu.
0: Ale cieszymy się bardzo, ponieważ się połączyliśmy przed sekundą. Udało się z Bartkiem Zmarzlikiem. Dzień dobry, Bartuś.
2: Dzień dobry, witam. Bartek, mnie zaskoczyliście.
0: No, teraz też odebrałeś, to był spontan.
3: Ale jakie ty masz plany na weekend?
2: A jakieś zawody sobotę w podobnym są.
0: Słuchaj, jutro wpadnij do Torunia, ja też będę. Będzie fajnie, pójdziemy sobie na pierniki, pojeździmy na motorach, będzie motocykle, będzie super, no.
1: Pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że pierwszy, drugi i trzeci zawodnik walczą o złoty medal i mają tylko trzy punkty różnicy między sobą.
3: No dobra, ale przecież my i tak wiemy, kto wygra.
1: No wiadomo, że Bartek, no. Tylko pytanie, co Bartek czuje w swoich kolanach? Opowiadaj o wrażeniach i o przewidywaniach według ciebie.
0: Jak
1: co to jutro będzie?
0: Tak. Mhm.
2: Tego się trzymamy, co powiedzieliście, a dwa, czuję się dobrze jak co roku, więc o tej porze wcale to nie nowe wyzwanie przede mną, tylko jakby można powiedzieć nowe, stare. Zobaczymy, co sobotni wieczór pokaże, ale na pewno będę dawał z siebie wszystko i będziemy walczyć.
0: Ja często, Bartu, pozwalam sobie powiedzieć, to często piszę, baw się dobrze na zawodach i tego też ci życzymy, po prostu, żeby się dobrze bawił, żebyś zdrowo, sam dobrze zawsze mówisz, prawda? Gorzej się jeździło i też klaskali, jak to opowiadasz?

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
5: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
6: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
5: Czujesz? To wiejska zagroda.
6: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
5: Dużo mięska!
6: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
7: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
5: Pieskie życie. Ma smak.
8: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
9: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
13: I po reklamie.

0: Chyba taśma się wkręca w magnetofon.
1: My też się wkręcamy zdecydowanie w ten weekend.
2: Ołówek, żeby odkręcić tę taśmę za chwilę.
0: Wiesz, że są ludzie, którzy słuchają radia i mówią, co on gada? Jaki ołówek? Jaka taśma? Jaki magnetofon? No,
1: okay. Ja tylko przypominam, że osoby urodzone w 2000 roku obecnie mają 26 lat.
3: Dziękujemy, Kamo.
0: To było Kamo, poranne przemyślenie.
3: Tak, dokładnie. Co się dzieje w naszej głowie? Ja się czuję na 29. Ostatnio mi tak podskoczyło o rok. Ale to przez to kolano, że kolano mnie boli.
0: A i pytanie do was. Jakie wy macie z kolei przemyślenia poranne, piątkowe? Halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry. Ja chciałem tylko zaśpiewać piosenkę dla Kamy.
0: Proszę. Oho.
4: Halo, halo, tu Londyn. Kama ruda, ja blondyn. Ciągle chcę słuchać Kamy. Nie obchodzą mnie dramy.
1: No, to się tak nie da.
3: Prosimy,
1: ja Kama jest. Queen, proszę państwa.
3: Jednak?
1: No pewnie. Nie znasz mnie?
0: Dla nas nikt nie zaśpiewał. To jest piekło mężczyzn.
2: Proszę pana. Piątek dopiero się rozkręca. Spokojnie. Jutro wszyscy będą śpiewać hymn narodowy w Toruniu podczas Grand Prix finału. Zobaczysz.
0: No jeden z trzech hymnów. Albo polski, albo brytyjski.
3: Ale nie. Będzie do początku
0: albo
3: zawsze
0: australijski.
3: Jest, na początku zawsze jest polski. Spokojnie. I tego się trzymamy. Na początku polski, na końcu polski. Będzie fajnie. Kama, tak. Żurze, cały czas speedway.
1: Tak, oczywiście. Tak. Skręcamy w prawo.
3: Polecamy też dzisiaj popołudniowy program. Będzie Korościel. Na pewno nie będzie mówił o żużlu.

0: Liwka w Radiu SK, 5 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Mm-hmm. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Towarzystwo się powiększyło w studiu.
3: Taki film kiedyś był w telewizji, goście. Dzień dobry, witamy.
2: Ale oni przebywali z dalekiej przeszłości, a my z przyszłości co najwyżej.
3: Kasia Węsierska i Hany Kochany, dzień dobry.
4: Ja jestem cały czas, jestem tak zaspany na razie, że
2: jak
4: potrzebuję
2: to?
4: Prysznica z kawy.
5: Naprawdę? Jan jest mistrzem, on bardzo często bierze prysznic w pracy.
0: To też się zdarza tak rzeczywiście, ale to na długich reklamach, wy macie krótkie. Nie zdążycie.
4: Ale za to długi dzień przed nami, słuchajcie, bo będziemy zaczynać weekend z wami przez najbliższe 5 godzin.
2: Także już idźcie, nie wyganiamy was, ale do widzenia.
0: Dziękujemy bardzo, naprawdę cieszymy się. Na koniec machamy jeszcze raz wszystkim fanom Czarnego Sportu. My bardzo, znowu o tym mówimy. Z wtorkiem jutro rzeczywiście kibicujemy bardzo mocno, prawda?
6: Wiktor w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
10: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
19: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: To będzie ostatnia reklama.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
27: Chmury, mrzawka, deszcz, ale też odrobina słońca. Taka pogoda czeka nas dzisiaj w Bydgoszczy na termometrach bez szaleństwa. Dziś maksymalnie do 16 stopni. Duże kłopoty na Solskiego. Mamy tam utrudnienia związane z budową torowiska na skrzyżowaniu Gdańskiej i Kamiennej. Mamy z kolei utrudnienia związane z remontem torowiska.
25: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
26: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
24: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
28: Minęła 9, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 31-letni Ukrainiec, który śmiertelnie ranił księdza w klasztorze w Jarosławiu i zaatakował kilka innych osób, być może zostanie dziś przesłuchany. Śledczy czekają jeszcze na wynik badań toksykologicznych. W studiu reporterski Mateusz Chłyston. Powiedz, co z rannymi w tym ataku.
29: Jeden z duchownych jeszcze wczoraj po opatrzeniu i niezbędnych badaniach opuścił szpital. Stan drugiego z księży jest bardziej poważny i wymaga dalszego pobytu w placówce. Rany odniosły też dwie inne osoby świeckie, kobieta i mężczyzna. Zabezpieczanie śladów na miejscu tego ataku trwało do późnego popołudnia.
30: Aby wykonać te czynności procesowe, należy zebrać cały materiał dowodowy dostępny na chwilę obecną.
29: Przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Wiadomo, że 31-letni napastnik wjechał do Polski z Niemiec. Próbował potem wyjechać na Ukrainę, ale po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej wrócił i z niewyjaśnionych dotąd przyczyn pojechał do jarosławskiego klasztoru, gdzie dopuścił się ataku.
28: Historyczny moment w relacjach dwóch światowych mocarstw. Xi Jinping ogłosił, że podczas spotkania z Donaldem Trumpem osiągnięto porozumienie w wielu kwestiach, ale ani chiński, ani amerykański przywódca nie ujawnili jednak szczegółów. Wiadomo, że rozmowy dotyczyły m.in. handlu, wojny w Ukrainie, Tajwanu i sztucznej inteligencji. I jeszcze ważna informacja ze świata sportu. Maja Chwanińska pokonała Elisę Mertens 6-1, 6-2 i awansowała do półfinału turnieju WTA w Singapurze. Belgijka od początku spotkania nie mogła złapać właściwego rytmu. Maja z kolei grała swobodnie, pewnie i zdobywała punkty w urozmaicony sposób. Niezależnie od dalszych losów w tym turnieju, Polka awansuje na 21 miejsce w klasyfikacji WTA.
31: SK Bydgoszcz News.
27: Dorota Lakner, zapraszam. Autobus szkolny zderzył się z łosiem. Do tego wypadku doszło dziś rano w miejscowości Kurzejewo koło Warlubia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pacjenci z bólem zęba być może wkrótce nie będą musieli szukać pomocy w innym mieście. W Bydgoszczy zostało otwarte uniwersyteckie centrum stomatologiczne. Ma służyć pacjentom, ale ma też tu powstać nocna i świąteczna opieka stomatologiczna.
32: Musimy wystąpić teraz po uruchomieniu centrum, po powołaniu spółki, o kontraktowanie świadczeń.
27: To był Paweł Burtuk z Kolegium Medicum UMK.
33: Zaczyna się. Weekend zaczyna się.
2: To nic, że dziewiąta. Dla nas, zgodnie z tym hasłem, że weekend już się zaczął, możecie iść do domu, nawet jeśli jeszcze nie dotarliście do pracy.
4: My się, słuchajcie, nakręcamy już na ten weekend razem z hitami na czasie Wait So Long, Swedish House Mafia. To brzmi jak wejście w weekend już, więc startujmy.
2: No, ale będziemy mieli też dla was dużo dobrych informacji.
4: Kasia Męsierska.
2: I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Ale ładnie zaśpiewałeś.
1: Ja już po ćwiczeniach głosu oczywiście, nie WF. 12 minut po godzinie 9, rozpoczynamy razem weekend, a jak można go rozpocząć inaczej, jak nie od czegoś pozytywnego?
0: No to startujemy z 30 sekundami tylko dobrych informacji. 24-letnia Maria Gill została pierwszą Polką wyróżnioną podczas Design Europa Awards. Zdobyła nagrodę dla młodych projektantów.
1: W ten weekend można pozwiedzać Polskę za darmo. W ten weekend trwa druga część Europejskich Dni Dziedzictwa. W całym kraju organizowane są w związku z tym bezpłatne zwiedzania zabytków, wystawy, koncerty, warsztaty i spacery.
0: A dziś macie też ostatnią szansę na to, żeby kupić bilety kolejowe nawet 35% taniej, bo taką akcję na jesienne przejazdy przygotował jeden z przewoźników. Od razu dodajemy, za potencjalne opóźnienia przepraszamy.
1: Ale zawsze taniej. Jeszcze mam jedną dobrą informację. Taylor Swift wydała nowy singiel i go wam niedługo zagramy.
0: To już w tej godzinie w Radiu SK.

0: about you now.
1: To panie nazywają się Sugar Babes i to był hit About You Now w Radiu SK 19:09.
2: A one swoją drogą wróciły i właśnie wydały nowy singiel, który zresztą zagraliśmy wam w nocy, no bo wszystkie hity zaczynają się wesce.
1: Japończycy do pracy chodzą z poduszkami. Zapytaj dlaczego.
2: Nie wiem, może żeby się lepiej obijać w pracy.
1: Jest coś w tym, ale uwaga, w Japonii jest taka zasada w korporacjach, że każdy pracownik może przyjść z poduszką do pracy, dlatego że w czas jego pracy wliczona jest 45-minutowa drzemka. I są specjalne miejsca do tego przeznaczone w biurach.
2: Powinniśmy jeszcze wielu rzeczy nauczyć się od Japończyków. W każdym razie, jak słychać, Japończycy mają przy sobie zawsze poduszkę finansową też pewnie.
3: Radio SK. Reklama.
4: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
5: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
10: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bydgoszcz Fordońska 268. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
15: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Ale musi być radość w niektórych domach dzisiaj.
2: Och, Swifties na pewno już od północy nie śpią, chociaż nie, ten numer według polskiego czasu ukazał się nad ranem, a my już go wam za chwilę zagramy. Taylor Swift postanowiła rozszerzyć swój ostatni album o 4 premierowe piosenki.
1: Patient Zero. Tytuł może kojarzyć się z różnie, bo pamiętam naszego pacjenta Zero z roku 2020, ale to nie o tym,
2: Zostańmy jednak przy nowości Taylor Swift i tym się cieszmy. Gramy wam Patient Zero premierowo w Esce.

0: Jennifer Lopez, Pitbull on the floor w Radiu SK.
1: Ale to będzie sportowy weekend, w sumie to już się nieźle zaczął.
0: Już możecie być zmęczeni, dlatego że tak, Maja Chwalińska będzie w półfinale WTA w Singapurze, super, do tego.
1: Nasi siatkarze o 17 grają ze Słowenią, także to już jest mecz wysokiego szczebla.
0: Jest jeszcze piłka nożna w planach.
1: To 20:45 z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym.
0: Cały weekend z żużlem.

0: Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: 2,82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
5: Czytamy, bo kochamy.
6: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
5: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
6: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
7: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Kiedyś Sean Paul, teraz Rivera.
1: She doesn't mind, Radio SK. 4 minuty do 10, ważne ogłoszenie mamy. 3, 4.
2: Zaczynamy weekend!
1: Tydzień zbieraliśmy tę grupę, żeby krzyknęła w ten piątek, że zaczynamy weekend.
0: Teraz będziemy wyświetlać wam napisy końcowe i wypiszemy wszystkich, którzy wzięli udział w tym ogłoszeniu. Będzie to długa lista bardzo.
1: Po 10 wracamy z hitami, będzie też pani Jadzia i jej porady w Esce.
3: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięs.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska to dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Wielka promocja, 30% zniżki, złap to teraz. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskujesz? Gwarancję zatrudnienia i stabilną karierę. Czekamy właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
10: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej granit.pl.
0: Uwaga, zbliża się remont ulicy Kamiennej. Remontowany będzie odcinek od wyścigowej do wysokości numeru 76. Prace rozpoczną się już we wtorek i potrwają około miesiąca i będą prowadzone przy połówkowym zamknięciu jezdni. Przed nami dość pochmurny dzień, chwilami deszczowy, niewiele rozpogodzeń, 16 stopni maksymalnie.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej granit.pl z Solca Kujawskiego.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Jest 10, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga kierowcy, przez kilka godzin zablokowana będzie S5 między węzłami Czempiń i Kościan Północ w stronę Wrocławia. W ciężarówce w trakcie jazdy pękła tam opona, przez co uderzyła ona w bariery energochłonne, a następnie w osobówkę. Policja kieruje was na objazdy starą piątką. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, mówi szef MSZ Radosław Sikorski i ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Informacja ta padła w czasie dyskusji w Council on Foreign Relations w Nowym Jorku. Nowym Jorku. Szef polskiej dyplomacji twierdzi, że chodzi tu o coś mniej jednoznacznego, co utrudniłoby uruchomienie artykułu 5 NATO. Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak typu fałszywa flaga na własne terytorium. Powiedział Sikorski, analizując jeden z potencjalnych scenariuszy. Ostatnio o rosnącym rosyjskim zagrożeniu mówił także premier Donald Tusk. Stwierdził, że krytycznym momentem będą jesień i zima. Spalona zapiekanka i szaszłyk za 100 zł. Książulo nie zostawił suchej nitki na jedzeniu serwowanym na winobraniu w Zielonej Górze. Materiał w sieci obejrzano już 3 miliony razy. Powinniśmy coś zmienić, przyznaje członek zarządu województwa lubuskiego Łukasz Porycki.
16: Wino świetnie komponuje się z serami, wędlinami, z pieczywem. W związku z tym naszą propozycją jest to, aby zrobić strefę win i produktu regionalnego.
11: Są plany, by na kolejnym winobraniu jeszcze bardziej wyeksponować też lokalną kuchnię.
18: SK Bydgoszcz News.
0: Dorota Lakner, zapraszam. Bydgoszczanie 60+ mogą wykorzystać swoje doświadczenie i zacząć działać na rzecz innych. Wystarczy wstąpić do szkoły wolontariatu PCK w Bydgoszczy. Można wysyłać swoje zgłoszenia. Poznajecie bliżej bydgoski Londynek. Okazja dziś i jutro. W planach m.in. wizyta w Escape Roomie, warsztaty w studiu fotograficznym, a także spacer. Wstęp wolny. Samorządowcy zagrają z dziennikarzami charytatywny mecz. Dochód trafi do dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bydgoszczy i Karolewie. Mecz 3 października na Chemiku.
20: Weekend zaczyna się w Esce.
21: To już,
22: słuchajcie, powoli kończymy to, co mamy do zrobienia i zaczynamy planować najbliższe 2,5 dnia.
21: 2 minuty, też po godzinie 10. Dobra pora na to, żeby udzielić wam kilku porad, bo pewnie wszyscy takich potrzebujemy.
22: I pani Jadzia na pewno jest już gotowa, za kilka chwil do nas dołączy.
21: Kasia Węzierska.
22: Michał Hanczak.
21: Dzień dobry.

0: Uźle ci opowiem, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: A, dobra,
0: o wszystkim, ale to poza anteną.
1: Na antenie opowiedz. Najciekawsze rzeczy to zawsze padają poza anteną, słuchajcie. No niestety taka jest prawda o życiu i o radiu.
0: No tutaj słuchaczka też nas trochę zachęciła. Pogoda ponura, deszczowa, idealna na spędzenie czasu w łóżku z jakimś świetnym serialem napisała.
1: Trzeba sobie jakiegoś jesieniarza znaleźć pod koc. Możemy w razie czego pomóc. Może pani Jadzia za kilka chwil pomoże w spatach. Jak macie jakiś problem, to już możecie nam go zgłosić.
0: Porady za darmo. Takich udzielamy co piątek, a właściwie pani Jadzia poleca. Być może listę dobrych seriali na jesień też będzie miała.
1: Głosówki na Messengerze Radia SK już przyjmujemy. Można też napisać. Jak macie jakiś problem, pytanie do pani Jadzi. Coś w stylu, wiecie, poradnika z dawnych gazet typu Brawo czy Popcorn, to za chwilę to zrobimy.

0: kawałek, który wpada w ucho i który ostatnio wszyscy nucą. Talking Barry to Low. Nucą, ale nie tak dobrze niestety jak to w Low.
1: Bardzo ładnie nucisz też poza anteną, chciałem powiedzieć. Kasiu, za chwilę ostatni dzień lata Gibbs, Ego i For Money, a skoro o pieniądzach, For Money, to okazuje się, że w Polsce przybywa najwięcej, uwaga, ultrabogatych ludzi.
0: I jacy to są ultrabogaci
1: tak
0: ludzie? Ile to trzeba zarabiać, żeby się do tej grupy zaliczać?
1: No to są tacy, co naprawdę mają tyle pieniędzy, że
0: mogą z okien wyrzucać i nie zobaczą.
1: Co z tym robić, dokładnie. I bardzo dużo takich ultrabogatych przybywa w Arabii Saudyjskiej, Singapurze, w Rumunii, ale jednak Polska wyróżnia się na tym tle najmocniej, bo ten wzrost procentowo jest tutaj najszybszy. To jest doskonała wiadomość. Szkoda, że nas nie dotyczy.
0: No, ostatnio ktoś wygrał ładną sześciocyfrową kwotę właśnie. To może
1: ciekawe,
0: to
1: czego wliczyli. Ja i tak odkryłem, że w sumie to ja mam na koncie bliżej do miliona niż Elon Musk.
0: Dlaczego?
1: No, ja na pewno mam bliżej niż
0: ach,
1: on.
0: Ach, bo on ma po prostu tak daleko
1: z
0: górę.
1: Strony.
0: To chyba jesteśmy w tym razem.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
7: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.

0: czyli pani Jadzia radzi.
1: Ja czekam na to spotkanie zawsze. Dzień dobry, pani Jadzie, jest piona, piona w studiu.
2: Och, jest dobry humor, bardzo dobrze.
3: Po piątek. No,
1: nic dziwnego.
2: My też tak mamy. Mamy dwie osoby, które bardzo potrzebują pani porady.
1: Bartek pyta, pani Jadziu, jak nie załamać się tymi wysokimi cenami paliwa na stacjach? Ja się też podpisuję, jakaś rada dla wszystkich?
3: Trzeba chodzić piechotą, a na stacji tylko kupować hot dogi.
2: I w ogóle wtedy keczup i musztarda są za darmo.
1: Można brać bez limitu.
2: To jeszcze jest pytanie od Oli. Pani Jadziu, ledwo zaczęła się jesień, a ja już zakatarzona. Ja też. A w weekend jadę na Paniński przyjaciółki. Ma pani jakieś szybkie sposoby na katar?
3: Nie ma szybkiego sposobu na katar. Katar trwa 7 dni.
1: To nieleczony 7 dni, a leczony tydzień.
3: A też, no.
2: No to co zrobić jak z katarem na Paniński?
3: O Jezus, no.
1: A na Panińskim to będzie trochę sposobów, żeby o tym katarze zapomnieć.
3: Za moich czasów nie było Panińskich. Tylko za waszych jest.
2: Za naszych czasów jest katar. Dziękujemy pani.
3: Za naszych też był.
2: Zdrowia życzymy.
3: No, wzajemnie wam.
1: I słyszymy się za tydzień. Jak
3: i słuchaczce też.
1: O właśnie, jak gdybyście mieli jakieś pytania do pani Jadzi, to zapraszamy, jako Messenger czeka.

0: CA The Weeknd i Elastic Heart na antenie Radia SK.
1: Wyczekiwany The Weeknd w Radiu SK. 18 minut do godziny 11.
0: A weekend zaczyna się wesoło. Elastyczne serce jest super, ale grafik jeszcze bardziej.
1: Było pytanie do pani Jadzi o to, co zrobić, skoro te ceny paliw na tych stacjach takie wysokie. Pani Jadzia powiedziała, pójść i kupić sobie tylko hot doga zamiast paliwa, ale jest też Magda, która ma inną radę.
2: Podjeżdża gościu na stację benzynową i pyta, ile kosztuje kropla benzyny. No, kropla benzyny nic nie kosztuje. To proszę mi nakapać do pełna.
0: Spróbujcie, jeżeli ten lifehack wam przejdzie z tego dowcipu, to dajcie znać, na której stacji tak tankują.
1: Sytuacji, które się nie wydarzyły, ta nie wydarzyła się najbardziej, ale próbujcie.
0: Najczęściej po tankowaniu przy kasie usłyszycie teraz na stacji benzynowej. Do jutra.
3: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła.

0: bankowa. Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
1: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
0: Czujesz? To wiejska zagroda.
1: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
0: Dużo mięska!
1: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
2: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
0: Pieskie życie ma smak.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99 kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Luxemburg, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM, dbamy o twój dobry sen.
2: Czytamy, bo kochamy.
3: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
2: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
3: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: I po reklamie.

0: Cichosza śpiewa Sanach w Radiu SK tuż przed 11.
1: To szefowi dedykujemy, żeby już o żadnych tutaj obowiązkach nam nie mówił Cichosza w tej sprawie. Jacek napisał wiadomość, nasz słuchacz, że ma dzisiaj urodziny i że chciałby jako solenizant usłyszeć 100 lat od Kasi Węsierskiej.
0: Powiedziałam, że skoro Jacek wie, że jak ma urodziny, to jest solenizantem, a nie jubilatem, to śpiewam 100 lat, niech żyje, żyje nam, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Wszystkiego dobrego, Jacek.
1: Jacek, wiesz, ile ja będę musiał za to teraz zapłacić?
0: Po 11 wracamy.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
8: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
14: Lataj bez przesiadek z Gdańska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc, jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Poleca Port Lotniczy Gdańsk.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Instalatorze. Klimahurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
21: We wtorek ma rozpocząć się remont ulicy Kamiennej na odcinku od wyścigowej do Fabrycznej. Inwestycja zakłada wzmocnienie nawierzchni poprzez budowanie specjalnych siatek szklano-węglowych, ale jak zapewniają drogowcy, jeden pas ruchu będzie przejezdny. Tak czy inaczej tutaj będą korki. A na termometrach w Bydgoszczy tylko 13 stopni, ale temperatura jeszcze pójdzie w górę.
19: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis wymiany oleju Castrol. Bydgoszcz, Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
3: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
17: Jest 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak, prokuratora, ma już gotowe zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Nie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia dziś je usłyszy. Czekamy na zgodę lekarzy, by przesłuchać Ichora M., mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
22: Jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone.
17: Ujawniono, że mężczyznę po ataku zatrzymał wysłany patrol policji. 31-latek nie stawiał oporu. Od ciosów nożem w klasztorze zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Mężczyźnie grozi dożywocie. W Krakowie ostatni dzień kampanii przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta miasta. Na polu walki zostało 7 kandydatów po tym, jak wycofał się Jan Hoffman. Jaka była ta kampania? Dopytywał nasz reporter Jakub Solarz.
23: Krakowianie oceniają tę kampanię różnie.
24: Bardzo ciekawa. Jest dużo kandydatów, wiele możliwości.
25: No nie najwyższych lotów.
23: Jak komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego, ta kampania nie wzbudza większych emocji wśród wyborców.
26: Pewne tchnienie, ożywienie na ostatni prostej na pewno stanowiły debaty.
23: Kluczowa może okazać się frekwencja, dodaje politolog, i mobilizacja twardego elektoratu.
17: Od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza. I jeszcze ważna informacja dla kierowców w Łódzkiem. S8 między Złoczewem a Sieradzem w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Zderzyły się tam 2 ciężarówki. Na szczęście nikt nie został ranny. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Policja kieruje was na objazdy.
3: SK Bydgoszcz News.
21: Lidia Rechwerska. Uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego regionu przyjechali do Bydgoszczy na praktyczne warsztaty. Organizuje je Kolegium Medicum UMK.
27: Tematy, zresztą też prosiłem, żeby były w miarę atrakcyjne, zrobiły swoje. Życie w probówce, jedne z ćwiczeń dotyczą rzeczywiście substancji zapachowych.
28: Super jest. Możemy przetestować, jak wygląda życie w laboratorium.
21: Patronem jest Radio SK. Zbliża się półmaraton bydgoski. To w niedzielę w godzinach od 8.30 do 12.30 będą utrudnienia w ruchu.
0: Zaczyna się w SC. Nawet jeśli to nieprawda, jeszcze nie macie weekendu, to i tak będziemy trzymać się tezy, że on już jest z nami.
1: Możemy trochę zwolnić obroty i rzeczywiście już niektóre rzeczy odkładać na poniedziałek. No chyba, że jest to dostawa jedzenia albo jakiś paczek, na
0: to
1: które
0: nie,
1: ludzie czekają.
0: Proszę, to już proszę, szybko. Proszę, do końca dnia uśmiechniemy się nawet do pana kuriera. 2 minuty po 11.
1: Kasia Wejsierska.
0: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Alejandro.
1: Lady Gaga w Radiu SK 12 minut po godzinie 11. W pracy jesteście?
0: No właśnie z pracy. Mówi się, że ze szkoły powinno się coś wynieść, ale czasami z pracy się co nieco wynosi, niekoniecznie podwyżkę. Zainspirował mnie jeden z naszych kolegów, który ostatnio po sesji zdjęciowej, która była tutaj robiona na pewne potrzeby, przyniósł do domu kapustę.
1: Czyli nie już owocowe czwartki, tylko warzywne czwartki w Radiu SK.
0: Tak, i zapytany przez domowników, o co chodzi, powiedział, no z pracy załatwiłem.
1: Dużo rzeczy można z pracy wynosić. Znam takich, którzy ręczniki papierowe do domu
0: zabierali. Ale to jest nielegalne. Ja mówię o legalnych rzeczach, że na przykład ktoś dostaniesz od klienta coś.
1: Ja powiedziałam, że znam takich. Nie mówię, że to popieram. Ale rzeczywiście, szefowie różnie nas także doceniają. Słyszałam o tym, że niektórzy dostają bony do różnych sklepów, niektórzy książki na przykład od swoich pracodawców.
0: Ale są takie naprawdę nietypowe pamiątki z pracy. Na przykład mój ojciec kiedyś, jak pracował w mleczarni, to wrócił pewnego dnia z pracy z psem, ze szczeniakiem. No bo pewien hodowca do niego tam przyjeżdżał i kupował z tej mleczarni jakieś mleko i inne rzeczy dla swoich piesków.
1: Tak kupował, że psa zostawił.
0: Dokładnie. I raz przywiózł szczeniaka, mój ojciec stwierdził, Boże, jaki piękny szczeniak. No i został z nami na wiele, wiele lat potem.
1: Najdziwniejsze, najbardziej nietypowe rzeczy, które zabraliście lub przynieśliście lub dostaliście w swojej pracy.
0: Lub załatwiliście.
1: A, to też można.
0: Albo znaleźliście, bo różnie to bywa.
1: Załatwiliście, to jest w takim dużym cudzysłowie, bo to nigdy nie wiadomo, jak to załatwianie może się skończyć i czy warto się do tego przyznawać.
0: Czekamy na wasze głosówki, wasze przygody. Nagrywajcie się na Messengerze Radia SK. Za chwilę sprawdzamy.

0: My nie odzwonili, my o głosówki wasze. Prosiliśmy Age Matter, Ring My Bell w Radiu SK 19 minut po 11.
1: A pytamy was o to, co najdziwniejszego przynieśliście z pracy do domu, na legalu albo nie, zależy co nam chcecie opowiedzieć. Może coś udało wam się załatwić, a może dostaliście coś od współpracowników, szefa bądź klienta.
0: Ania?
2: Męża na przykład można przynieść z pracy. Przyraz przyniosła mi tak już 13 lat.
1: Stała w uczucie.
0: Różne są benefity. Ten akurat to byłby gdzieś wysoko na mojej liście płac.
3: Reklama.
4: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
16: I po reklamie.

0: przynajmniej.
1: Ale od razu mówimy, że my nie zachęcamy wcale do tego, żeby teraz cokolwiek z pracy wynosić, pytając was o to.
2: Nie, my tylko tak sobie gadamy o przygodach, o najdziwniejszych rzeczach, które załatwiliście, w cudzysłowie, z pracy, czym mogliście czasami zdziwić swoich domowników albo samych siebie. Ja kiedyś jeszcze, jak byłem reporterem i chodziłem z mikrofonem po mieście, to raz z dyżuru wróciłem do domu z torbą pełną dyni, bo dostałem w prezencie od farmera, który taką farmę dyń posiadał.
1: Ale nie przebijesz Agnieszki.
3: Witaj, Radio SK. No z racji tego, że jestem pielęgniarką, wyniosłam kiedyś cewnik do pęcherza, przyniosłam do domu. Zdziwiona byłam bardzo. Chciałam nawet mężowi założyć, ale się nie zgodził.
2: Się nie dziwię.
3: Pozdrawiam.
1: A mąż byłby ty bardziej zdziwiony, gdyby ten proceder się udał zakładania cewnika w domu.
2: Jednak wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom życzę, aby co najwyżej z pracy wynosili zastrzyk gotówki.

0: No nie wiem, jakie macie plany na ten piątkowy wieczór. Katy Perry zaśpiewała o tym w Radiu SK 23 minuty do 12.
1: TGIF, to jest bardzo na czasie. 11.30, a co powiedziałaś, godzinę? Przepraszam, ja jestem już w ogóle głową w weekendzie i trochę nie ogarniam tego, co się dzieje, ale
0: pytamy
1: wracam
0: was
1: do pracy.
0: O to, co najdziwniejszego przynieśliście z pracy, jest i ona, mistrzyni pragmatyzmu, Basia.
2: Z pracy można przynieść ból pleców i depresję.
0: Dziękujemy, nie polecamy.
1: Ja też przynoszę czasami ból głowy. To jak się naczytam maili.
0: Musiałam to skończyć, zanim wejdziemy tutaj w festiwal narzekania.
1: Skończmy to.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
2: Czytamy, bo kochamy.
3: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
2: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
3: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.pl.

0: już dziś. Wejdź na Murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
6: I po reklamie.

0: Wam życzymy, żebyście w ten weekend weszli jak prima ballerina z gracją, jak Margaret.
1: Czy ty wiesz, że odkryto nowy gatunek pingwina gdzieś na krańcu świata? Takiego pingwina jeszcze nie znano.
0: Ja żadnego nie znam. Też z chęcią bym poznała.
1: Ten nowo odkryty, podobno jak go odkryli, powiedział: idźcie stąd, dajcie mi spokój.
0: Czyli jak my w każdy piątek, kiedy szef przychodzi po 12, rapujemy o planach na weekend.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Instalatorze. Klima Hurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
19: Przeważnie pochmurno i tylko 14 stopni tak w tej chwili jest w Bydgoszczy. Temperatura jeszcze lekko może powędrować w górę. A na trasach szykują się kolejne prace. Tym razem na Kamiennej od Wyścigowej do Fabrycznej mają ruszyć we wtorek i tu będzie naprawiana nawierzchnia. Jeden pas ruchu ma być przejezdny. Te roboty mają zająć około miesiąca.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Jest 12. SK News, Jakub Koniaczkowicz. 12-latek za kierownicą samochodu krąży po Wrocławiu. Pilny apel dolnośląskiej policji, która poszukuje chłopca z Siechnic. Ten o poranku odjechał z domu autem. Służby alarmują, że 12-latek może stwarzać zagrożenie dla uczestników ruchu. Łączymy się teraz z naszym wrocławskim reporterem Kacprem Michalakiem. Co udało ci się ustalić?
21: Jak przekazała mi podkomisarz Aleksandra Freus, wrocławska policja przyjęła właśnie zawiadomienie o zaginięciu 12-latka. To Łukasz Nowak spod Wrocławia. Wielkich Siechnic. Chłopak wsiadł za kierownicę czarnego Volkswagena Golfa o numerze rejestracyjnym DWR1432T. Sytuacja jest niebezpieczna, bo dziecko porusza się drogami publicznymi. Kamery monitoringu uchwyciły samochód o godzinie 8.27 na skrzyżowaniu Alei Karkonoskiej i Zwycięskiej we Wrocławiu w kierunku centrum.
20: Świadkowie zdarzenia są proszeni o kontakt z policją. Prawie 7 tysięcy osób bez wody. Pilny komunikat sanepidu dla mieszkańców gminy Chęciny w Świętokrzyskiem. W wodociągu wykryto przekroczone stężenie ołowiu. Wody nie wolno pić, przygotowywać w niej posiłków, ani używać do kąpieli. Sanepid prowadzi kolejne badania. Król lew po łódzku. W tamtejszym orientarium na świat przyszły dwa lwiątka azjatyckie, samiczka i samiec.
0: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami, lepsze być nie mogą.
20: Mówi Izabela Piórkowska, lekarz weterynarii. Zanim pojawią się na wybiegu, czekają je jeszcze kolejne szczepienia.
16: SK Bydgoszcz News.
19: Lidia Rychwerska. Mieszkańcy 5 miejscowości pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławieś Wielka sanepid wykrył w niej bakterie z grupy coli. Woda z kranu nie nadaje się do spożycia.
22: 10 litrów mąż jeszcze niesie.
23: Bardzo ciężko, kąpać się nie można.
24: Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
25: Martwienie również o tych starszych ludzi, którzy w ogóle mieszkają tu na wsi, o niczym nie wiedzą.
19: Gmina zapewniła beczkowozy. Bydgoszcz czeka na kibiców. Jutro na Rybim Rynku odbędzie się Wielka Wioślarska Puchar Brdy. Początek o 11:00.
26: Weekend zaczyna się w SC.
27: I wtedy wchodzimy my jak te lwice i lwy nowonarodzone. My po prostu już zaczynamy weekend i ryczymy za szczęścia z tego powodu.
1: Nie, bym bardziej powiedziała, że może jak Eminem, ale nam do tego daleko. Natomiast będziemy rapować o planach na weekend, do czego też was za chwilę będziemy zachęcać.
27: Dawid Podsiadło i Sezon, Tate McRae, Greedy na dobry początek tej godziny i południa piątkowego.
1: Kasia Węsierska.
27: Michał Hanczak,
1: dzień
27: witajcie.
1: Dzień dobry.

0: Z góry chciałam przeprosić PZ-a za to, co się za chwilę wydarzy na antenie, bo chodzić po nim, po domu nad wodą z naszymi rapsami, to jest trochę, no.
1: Nie nazywajmy tego, co robimy hip-hopem.
0: Tak bym powiedziała.
1: My robimy rapsy po prostu, a nie jakiś tutaj poważny hip-hop. My rapujemy o tym, co będziemy robić w weekend po to, żeby was do tego wciągnąć, żebyście wy też się odważyli i nam nagrali głosówkę.
0: Miejmy to już po prostu za sobą i lećmy z tym najpierw my, a potem wy.
1: Kto zaczyna dzisiaj?
0: Możesz zacząć.
1: No dobra, to ja zaczynam. O swoich planach będę rapował. Uwaga! Weekend z mikrofonem, ale też trzy prania. Jednak chcę też w miasto na jesienne dania.
0: Dużo masz w tych planach, ja mam zdecydowanie mniej.
1: Nie wiem,
0: to uwaga, chyba teraz
1: proszę.
0: Ja. Dziś herbata, kanapa, koc i pieski obok. Jutro przed mikrofonem będę nagrywać audiobook.
1: Ładnie, ale też masz dużo planów. Trochę odpoczynku, trochę pracy.
0: Rozciągnęłam to w czasie, żeby się nie zamęczyć, bo inaczej musiałabym w poniedziałek wziąć urlop na żądanie.
1: Czekamy teraz na to, co wy macie w planach. Najfajniej, jeżeli nam to wyrapujecie mniej więcej w tym rytmie. My to potem fajnie zmiksujemy z podkładem, no i za chwilę puszczamy hit w świat.
0: Czekamy na wasze głosówki na eskowym Messengerze i gramy.

0: że poprawia mi się humor i słyszę Shona Paula w Radiu SK Get Busy u nas.
1: I jego kluski w buzi trochę. Cały czas czekamy z kluskami w buzi lub bez na wasze rapsy. Można nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK o planach na weekend. Ciekawy, czy ktoś wyrapuje o tym, że będzie oglądał dzisiaj mecze. Nawet mam już rym. Mogę podpowiedzieć.
0: Nic się nie stało, Polacy. Nie, nic nie się to. Nie stało. To się ale, nie rymuje, ale chciałeś, to masz.
1: Ale że na przykład ktoś wyrapuje, że będę dzisiaj oglądał mecze, jak przegrają Polacy, to się pobecze.
0: Pobecze. No, nie, no i to jest najbardziej prawdopodobna wersja. Czekamy na te rapsy na eskowym Messengerze, tam nagrywajcie nam głosówki.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. Mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.

0: Rock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: Lataj bez przesiadek z Gdańska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc, jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Poleca Port Lotniczy Gdańsk.
7: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: I po reklamie.

0: Nie gotowe, ale na trasy koncertowe to jeździ. Song for My Body Isn't Ready w Radiu SK.
1: Będzie u nas na Openerze w przyszłym roku, ale być może ktoś z was też przez ten rok zrobi karierę i dołączy na scenę Openera. Mamy takich raperów wśród słuchaczy.
0: Sprawdźmy, bo nagraliście wasze rapsy na temat planów na weekend, więc jedźmy, drodzy panowie.
1: Zaczyna
0: Kamil. Będzie na początek ze swoimi planami. Może się utożsamicie.
2: Dziś wieczór przed TV wspieramy reprezentację, a jutro z kolegą mam bieg na orientację.
0: Trzymajcie mocno kciuki, reprezentacja pewnie tego potrzebuje.
1: A przed nami kolejny raper.
3: Yo, yo, Janek na mikrofony dziś wbija. Piątek i sobota przy remoncie mi mija. A w niedzielę czas na chill out, więc na saunę się wbijam.
0: Yo. Janek, jak tam dobrze popracujesz przy tym remoncie, to sauny będziesz miał we własnym mieszkaniu.
1: Jakbyś znalazł jeden ręcznik, to może być mój, ponieważ ostatnio mi ktoś zajumał ręcznik na saunie, chciałem powiedzieć.
0: To teraz Janek ma pewnie na ten remont, tam na podłodze leży gdzieś.
1: No tak, on się tylko na szmatę nadawał.

0: What If, Neptunika w Radiu SK. W sumie każdemu można byłoby złożyć te życzenia.
1: Z jakiej okazji?
0: Z okazji Dnia Budowlańca.
1: Dzisiaj jest Dzień Budowlańca.
0: Dzisiaj jest Dzień Budowlańca. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich ekspertów w tym temacie. Oczywiście tak trochę sobie zażartowałam, ale skoro nadchodzi weekend, to wiadomo, że każdy Polak zamienia się w budowlańca, bo są rzeczy do naprawienia.
1: Ja myślałem, że będziesz chciała mi złożyć życzenia z okazji Dnia Budowlańca, bo...
0: Budujesz dobrą atmosferę w pracy?
1: Jestem takim pustakiem.
0: Jezu, nie. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Czytamy, bo kochamy.
16: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
15: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
16: Czytasz? To

0: sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
2: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mama! Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Demoulas pire!
7: Pierogi z serem!
8: Makaron carbonara!
9: Fasolka po brytońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: I po reklamie.

0: Ale się obudziliście na dzień budowlańca.
1: Temper City w Radiu SK i Ilona, która napisała wiadomość, że ona się właśnie dowiedziała, że dzisiaj świętuje, bo stawia ogrodzenia, więc jest budowlańcem i jeszcze ma urodziny dzisiaj. Także 100 lat i wszystkiego dobrego z okazji Dnia Budowlańca jednocześnie.
0: Prawdopodobnie, Ilona, znając życie, te swoje urodziny spędzisz w pracy, bo Dzień Budowlańca taki właśnie jest, że wszystko miało być na wczoraj.
1: Za chwilę wracamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
12: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
19: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
18: Czujesz? To wiejska zagroda.
19: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
18: Dużo mięska!
19: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
20: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
18: Pieskie życie ma smak.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wszystko, czego dziś chcę,
23: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
27: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
28: Temperatura lekko w górę, w Bydgoszczy 15 stopni, niestety przeważnie pochmurno. W sobotę do 17, w niedzielę więcej przejaśnień i powinno już zrobić się nieco cieplej. Natomiast w poniedziałek na termometrach nawet 20. A kierowcy o tej porze muszą uważać od czasu do czasu na większy ruch na Jagiellońskiej, Fosza, na Chodkiewicza i Chocimskiej, a także na Śniadeckich.
26: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis wymiany oleju Castrol. Bydgoszcz, Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
27: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
2: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. 41-latek zginął od ciosów nożami, dwóch podejrzewanych w rękach policji. Mundurowi wyjaśniają okoliczności tragicznych wydarzeń w okolicach teatrów i Inowrocławiu. W nocy dwóch mężczyzn zaatakowało nożami 41-latka. Mimo akcji ratunkowej nie udało się go uratować.
1: Osoby podejrzewane o ten czyn zostały zatrzymane przez policję. Prowadzone są dalsze czynności procesowe. Mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: Relacjonuje Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji. Zatrzymani mężczyźni mają 34 i 38 lat. Na razie nie wiadomo nic o ich motywach. 12-latek z Wrocławia, który rano odjechał autem swoich rodziców, znaleziony. Chłopiec przejechał ponad 150 km. Policjanci znaleźli go na parkingu w Zielonej Górze. Funkcjonariusze zapewniają, że nastolatek jest cały i zdrowy. To był rekordowy rok na Śnieżce, biorąc pod uwagę temperatury, jakie tam zanotowano dwukrotnie. Na szczycie Karkonoszy padł rekord w czerwcu i w sierpniu. Odnotowano tam 25,8 stopnia Celsjusza. To o cały stopień więcej niż poprzedni rekord.
3: SK Bydgoszcz News.
28: Widzier Chwerska. Ulica Kamienna w Bydgoszczy do remontu. We wtorek rozpoczną się prace na odcinku od wyścigowej do Fabrycznej i będą prowadzone przy połówkowym zamknięciu jezdni. Prace mają potrwać około miesiąca. A w ubiegłym roku na Kamiennej rozbudowany został lewy skręt w ulicę Łęczycką. W wakacje drogowcy położyli też nową nawierzchnię na skrzyżowaniu z ulicą Sułkowskiego. Jeszcze tylko dziś szkoły podstawowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego mogą zgłaszać się do udziału w konkursie Odblaskowa Szkoła. Celem jest promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do uczniów ma też trafić się możliwie jak największa liczba odblasków.
4: Weekend zaczyna się w Esce.
5: Weekend zaczyna się w Esce.
6: Jest weekend i dzień budowlańca. Bartek napisał, że elektrycy też mogą świętować, bo budują napięcie.
7: Tak, zwłaszcza jak się czeka na termin elektryka, albo potem jak wystawiają rachunek za swoje usługi.
6: My z prądem w kierunku weekendu, 2 po 13, Kasia Mesierska.
7: I dużo energii też dla was mamy, a propos w tym temacie. I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: mam takie rzeczy, które mi się nie śniły, które można z pracy wynosić, bo o tym dzisiaj z wami też rozmawialiśmy.
1: Na naszej liście dziwnych rzeczy, które przynieśliście z pracy, są między innymi w moim przypadku dynie, szczeniak.
0: Ktoś męża przyniósł, cewnik. Ktoś powiedział, że ból kręgosłupa też mu się zdarzyło przynieść z roboty.
1: No i do tego dołącza jeszcze Norbert. Zapraszamy Norberta z głosówką na Messengerze Eski.
2: Ja kiedyś pracowałem w sortowni owoców i warzyw i nasz szef pozwolił nam zabrać co się chce w jakich ilościach. Ja wybrałem 3 duże arbuzy. Jednego włożyłem do plecaka, 2 do reklamówek i je niosłem. Niestety uniosłem tylko 200 metrów, po czym reklamówki się przerwały.
0: No ale no bo to trzeba mierzyć siły na zamiary.
1: Ja bym tam łyżką zdrapywał tego arbuza za darmo, za darmo to trzeba zabrać. Jak macie jakieś swoje historie w stylu, co dziwnego załatwiliście albo wynieśliście z pracy, czasami na legalu, czasami niekoniecznie, to zapraszamy z głosówkami na nasz Messenger.
0: Znam takich, którym każą się wynosić z pracy, ale to nic miłego.

0: Przyznaję, że ja czasami z pracy wychodzę ze stresem, ale nigdy mi się nie zdarzyło wychodzić z tym, z czym wy ze swoich prac wychodzicie.
1: Alia nagrała nam głosówkę na Messengerze Eski.
2: Hej, kiedyś do pracy nam przywieźli stare akta jakieś z archiwum do przejrzenia i okazało się, że są w nich pluskwy, więc przyniosłam sobie do domu z pracy.
1: Okropnie.
2: Nie polecam,
0: no nie polecam, bo po takich doświadczeniach to trzeba pół domu wynosić, żeby pluskwy się nie rozniosły.
1: Jestem bardzo ciekawy, czy czasami na przykład nie przynosimy pluskwy w jakimś komputerze służbowym, jak zabieramy go ze sobą do domu i wtedy szef wszystko słyszy, co o nim mówimy.
0: Dlatego
1: na przykład.
0: Ja w domu mówię tylko same dobre rzeczy o swojej pracy, że ją kocham i szefa też.
1: Ja mam wrażenie, że my tu w studiu mamy podsłuch, bo są mikrofony włączone.
0: Ale teraz to
1: bardzo lubimy naszego szefa.
0: Słyszeli.
1: Bardzo lubimy.
3: Reklama. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
10: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
11: Mama!
12: Cześć, kochanie.
13: Co chcecie na obiad?
14: Demola spirę!
15: Pierogi z serem!
16: Makaron carbonara!
17: Fasolka po bretońsku.
18: Kochani, to nie jest restauracja.
17: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
18: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
19: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
7: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: I po reklamie.

0: A w piątki to już w ogóle się zaczynają, bo premier wtedy najwięcej.
1: I za chwilę zagramy wam połączenie dwóch mocy muzycznych, bo z jednej strony duet ze Szwecji Naked, kiedyś mieli taki fajny hit Sexual.
0: A z drugiej strony Portugal The Man, który zasłynął też między innymi na antenie Radia SK takim hitem jak Feel It Still.
1: Oni już ze sobą współpracowali, zobaczymy co teraz dla nas przygotowali. Some Kind of High to jest nowość, którą teraz wam zagramy.
0: Ja bardzo dobra na weekend, tak uważamy nieskromnie, więc teraz już gramy.

0: czy ty też słyszysz w tym hicie od lat?
1: Saksofon, słyszę.
0: Saksofon też, ale tam jest taki pan, który mówi u mnie i to jest zawsze takie pytanie, u kogo dzisiaj impreza na przykład? U mnie,
1: jakby
0: u
1: co, to u mnie nie.
0: U mnie też nie, bo u mnie trzeba najpierw posprzątać, także ja dzisiaj chętnie się wproszę do kogoś.
1: Gdybyście coś organizowali, to zapraszamy, możecie nas zaprosić. Nie obiecujemy, że przyjedziemy, bo jesteśmy w takim wieku, gdzie najchętniej chcielibyśmy, żebyście odwołali w ostatniej chwili, dzięki czemu będziemy mogli zostać na własnej kanapie.
0: Weekend zaczyna się Westem, my już w weekendowym nastroju. Mamy nadzieję, że wy już chociaż trochę też. Fuka i Vito Bambino za chwilę.
1: Zabiorę cię tam.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK. Instalatorze. Klimahurt Bydgoszcz. Hurtownia klimatyzacji, wentylacji oraz polski producent systemów wentylacji i rekuperacji zaprasza do nowej siedziby. Cmentarna 86. klima-hurt.pl.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To

0: Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: ładnie nam zagrani na koniec.
1: Fastboy Music Sounds. Nie wiem, czy będzie ten dźwięk słychać.
0: Zamknął laptopa. Zamknąłeś laptopa, dlatego tak dziwnie zaakcentowałam.
1: Tak, bo przenoszę się teraz do drugiego studia, żeby go otworzyć.
0: A, dobrze, że to powiedziałeś, bo zakładam, że nie wszyscy mogli to już o tej godzinie zrobić.
1: Za chwilę z wami Sońta i Korościel od 14. Dobrego weekendu wam życzymy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Czytamy, bo kochamy.
13: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
12: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
13: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
21: Od 17 do 19 stopni pokażą w weekend bydgoskie termometry. W niedzielę więcej słońca, od poniedziałku też ciepło, 20, a nawet powyżej 20. Korzystajcie. A kierowcy o tej porze muszą zwolić się w cierpliwość na Wojska Polskiego na trasie uniwersyteckiej przy Rondzie Toruńskim. Noga z gazu również na Jagiellońskiej w Osze. Szerokość.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
22: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Nożownik z Jarosławia wciąż jest w szpitalu. Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 31-letniego Ukraińca. To on wczoraj zaatakował w klasztorze benedyktynek. Od ciosów nożem zginął ksiądz, a 4 osoby trafiły do szpitali. Przed prokuraturą w Przemyślu ze szczegółami jest Tomasz Widak.
23: Po nieudanej próbie przekroczenia granicy w Korczowej mężczyzna trafił do Jarosławia samochodem innych osób. Nie wiadomo jednak, kto go tam przewiózł i dlaczego 31-latek udał się właśnie do opactwa. Śledczy przesłuchali już blisko 20 świadków. Prokuratura ma już przygotowane zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
0: Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
23: Jeżeli dziś nie będzie możliwe przedstawienie podejrzanemu zarzutów, prokuratura wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.
22: Dodajmy, według ostatnich informacji ranni w ataku są w stanie stabilnym. Zostały im tylko godziny, aby przekonać nieprzekonanych. To już ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Cisza wyborcza będzie obowiązywała już od północy. Kierowców czekają kolejne podwyżki. Olej napędowy może przebić 9 zł za litr, przewidują analitycy ePetrol.pl. Z kolei 95 może kosztować ponad 8 zł. Najtańszym paliwem pozostaje LPG. Za litr trzeba będzie zapłacić do 3 zł i 24 groszy.
1: SK Bydgoszcz News.
21: Lidia Rechwerska, CMS Czulent i niespodzianka. Taka kulinarna uczta czeka dziś w Starym Fordonie. Zaprasza Damian Rączka.
2: Jest poczęstunek daniami żydowskimi i rozmowa o koszerności, o kuchni żydowskiej jako takiej.
21: A kuchni żydowskiej będzie można spróbować za darmo. Początek o godzinie 17. To okazja, by poznać bydgoską Wenecję. Rusza druga edycja wydarzenia, która potrwa do niedzieli. Tym razem obok spacerów, opowieści o dawnej Bydgoszczy i wystaw na uczestników czekają różne warsztaty, a także spotkania poświęcone bydgoskim tradycjom.
1: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
18: Witajcie kochani, to już weekend, 3 minuty po godzinie 14. Jesteś w weekendowym nastroju, Cinek?
24: Jestem w weekendowym nastroju.
18: Wpadłem, a udowodnij!
24: Na genialny pomysł wpadłem, szukam sobie blond peruki, bo na Halloween się przebieram za Skolima.
18: Za Skolima?
24: Dobry pomysł, co?
18: No właśnie, tylko blond peruki.
24: Nie, może nie tak, za grubego Skolima, o tak.
18: Słuchaj, Cinek, ja jestem dzisiaj w bardzo dobrym nastroju. No. Na początek naszego programu mogę ci zagrać jakąkolwiek piosenkę chcesz, pod warunkiem, że nazwisko wykonawcy będzie się rymowało ze słowem sadło.
24: Dobrze, to poproszę ostatnią nadzieję, Sanach i Dawida Podsiadło.
18: Proszę uprzejmie. Miau.

0: Katy Perry w Radio SK. Piątek, weekend, ale mamy teraz bardzo ważne informacje dla młodych rodziców. Uwaga, młodzi rodzice, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził łóżeczka dziecięce. W ponad połowie modeli wykryto wady.
1: Ale żebyś wiedział, słuchaj, one mają, te łóżeczka mają wady.
0: Jakie wady?
1: Po pierwsze są za małe. Z jednej strony mi głowa wystaje, z drugiej strony nogi. Ten stelaż jest za cienki, wiesz. Jak padnę to łóżko, to się łamie od razu. Plus jak sobie tam narzucam gryzaczków, to one leżą pode mną, to mnie wszystko pije. To jest bardzo niewygodne.
0: Czyli możliwe, że nawet ponad połowa ma wady.
1: Wszystkie moim zdaniem mają wady.

0: Robin Schulz w Radiu SK. Weekend się już rozpoczął, proszę Państwa, nie da się od tego uciec. To będzie weekend sportowy. Najpierw Ci powiem, że jutro będzie najważniejsza runda w historii cyklu Grand Prix na żużlu. Bartosz Marzyk jutro po raz 7 może zostać mistrzem świata na żużlu, a 7 razy nie był nikt.
1: Nie zrozumiałem ani jednego słowa z tego, co powiedziałeś.
0: Bartosz dobra już. 7 raz może wygrać, nikt nigdy nie wygrał.
1: Super.
0: Ale dzisiaj z piłką. Będą zajęcia z piłką. Piłka siatkowa na początek o 17.
1: SKS-y.
0: Co jest SKS?
1: Jak się nazywały? Szkolne coś tam.
0: A nie, bo mi się, bo wiesz, bo my pracujemy w radiu SK, myślałem, że to o to Ci chodzi. SK, S-y, rozumiesz? Ale to jednak nie o to.
1: Też fajne.
0: Też fajne. A o 20.45 Polacy grają z Bośnią i Hercegowiną. Moim zdaniem najważniejszy ten półfinał siatkarzy, to jest półfinał Mistrzostw Europy. I oni mają większe szanse na zwycięstwo niż nasi piłkarze.
1: Wiesz dlaczego?
0: Dlaczego?
1: No to dwa kraje. Bośnia i Hercegowina.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
2: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
3: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: I po reklamie.

0: Przy tej piosence łokcie z samochodów wyciąga się tak daleko, że one właściwie dotykają już chodnika. No nic, kochani, teraz będzie premiera. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To znaczy, że teraz zagramy nowy hit, jeszcze nigdzie nie grany, w żadnej stacji radiowej. To będzie piosenka Taylor Swift.
2: Był tak? Już grany w naszej stacji radiowej dzisiaj w nocy, po północy.
0: No to skąd ja miałem wiedzieć, że ja spałem?
2: Potem był po dziewiątej grany już w naszej
0: dalej
2: stacji
0: spałem.
2: Radiowej.
0: Skąd miałem wiedzieć?
2: Dobra, pierwszy raz, niech będzie. W ogóle sama Taylor Swift tego jeszcze nie słyszała.
0: Tak, i Taylor Swift słynie z tego, że zanieczyszcza środowisko. No wszędzie lata samolotem. Ona z ogródka do salonu lata samolotem.
2: I mi się to bardzo nie podoba, od razu ci powiem.
0: Ja wiem, bo ty lubisz ekologię.
2: Tak, i ja postanowiłem skomentować tę jej nową piosenkę, którą za chwilę zagramy, Patience Zero. Skomentować w internecie, tak żeby jej poszło w pięty.
0: Okay.
2: A propos tego latania, bo jestem ekologiem.
0: Oczywiście.
2: Z zamiłowania. Tylko ja nie lubię komentować, rzucać słów na wiatr. Lubię się przygotować do takiego komentarza.
0: Rozumiem, chciałem pomóc, tak?
2: Tak, przygotowałem sześć wersji. Powiedz mi, która jej najbardziej pójdzie w pięty.
0: Okay.
2: Uwaga. Taylor Swift lata prywatnym odrzutowcem tak często, że zamontowała w nim drzwi obrotowe.
0: Fajne, fajne. Dalej.
2: Taylor Swift dzieli się loty na międzynarodowe, krajowe, miastowe i osiedlowe.
0: Też fajne.
2: Mocno. Czy nie za ostro?
0: Nie, nie, nie, ale dawaj dalej.
2: Taylor Swift na co dzień nie nosi torebki, tylko bagaż podręczny.
0: Mój faworyt na razie.
2: Wokół Taylor Swift zrobiło się ostatnio bardzo gorąco. To efekt cieplarniany.
0: No, trzeci był lepszy.
2: Taki trochę za mądry ten komentarz.
0: Tak, dlatego nie zrozumiałem.
2: Jak portale piszą, że Taylor Swift wylądowała z kimś w łóżku, to nie jest metafora. Rozumiesz?
0: Fajne, no.
2: I ostatni to jest takie zagadka. Aha. Wiecie, jak fani Taylor Swift śledzą jej karierę?
0: Nie wiemy.
2: Po śladach węglowych.
0: Gra!

0: Ale to fajnie, plumka i tak palce na kierownicy chodzą. Oczywiście u kierowców, bo ci, którzy akurat nie są za kierownicą, to im palce mogą chodzić gdzie tam sobie chcą, co
1: no,
0: nie?
1: No chyba, że sobie chodzą ulicami, chodnikami i spacerują z kierownicą w ręku, to też tak można.
0: Też tak można, nazywamy ich wariatami, ale mają prawo sobie chodzić
1: nie,
0: z kierownicami.
1: W kryzysie normalności to są.
0: Jak jest hobby horsing, to dlaczego nie ma na przykład, wiesz...
1: Hobby caring,
0: żeby ludzie chodzili z kierownicami po ulicach. Proszę Państwa, za chwilę będziemy grali piosenkę Måneskina w Radiu SK i Cinek przygotował niezwykłą ciekawostkę na temat tego artysty.
1: Artysta wyszedł za żonę, wziął ślub w Montalcino włoskim. Ładna, tylko nie wiem, kto jest ładniejszy, czy on, czy ona.
0: No.
1: On się nazywa Daviano David, a ona się nazywa Dove Cameron, czyli Dove to jest gołąb, nie? Gołąb
0: tak.
1: Cameron się nazywa.
0: Dove Cameron Måneskin, ona teraz będzie dwojga nazwisk.
1: Nie, ona będzie teraz Dove David.
0: Dove David. Ale proszę Państwa, Cinek nie chce tego powiedzieć, natomiast ja tu jestem od tego, żeby wyciągać takie informacje, bo Cinek był kiedyś świadkiem sytuacji, kiedy Doda, polska artystka, próbowała tego Måneskina na jakimś festiwalu.
1: To była prywatna moja rozmowa z panią Dorotą Rabczewską.
0: Nie obchodzi mnie to.
1: Dobra, opowiadam. To był jakiś festiwal, tam grał Måneskin i też grała Doda. I ona została na próbie generalnej, gdy miał pojawić się Måneskin i wystąpić. I ja mówię, a ty co, przyszłaś zobaczyć Måneskin? On mówi, tak, bo to będzie mój nowy chłopak. Znaczy, jeszcze się zastanawiam, nie? Pogadaliśmy chwilę, że to taki przystojny mężczyzna. On przyszedł na scenę, ona wstała i mówi tak, to nie będzie mój chłopak. Ja mówię, dlaczego? Za chudy, złamałabym go w pół.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątek.

0: półlitrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubilermonika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubilermonika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
8: ceny. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Poza tobą nic, to Livka, skąd popiwka. Myślisz, że ona by się obraziła, jakbym tak powiedział?
1: Myślę, że tak. Co gorsza, ty tak powiedziałeś. Co gorsza, wiele wskazuje na to, że ona słuchała i z duetu Sońta Korościel ona teraz zdecydowanie woli Korościela. Pozdrawiam cię, Livka, jesteś super. Poza tobą nic, tak, do ciebie, Livka.
0: Tak, ale co z tymi piwkami?
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
19: To będzie ostatnia reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
3: Powoli do celu. O tej porze szybciej się nie da, zwłaszcza przy piątku. Sporo ruch w Bydgoszczy przy rondach Fordońskim, Jagiellonów, na Fordońskiej, na Jagiellońskiej, duży ruch też na Fosza Szubińskiej. Uważajcie na siebie. W weekend w Bydgoszczy od 17 do 19 stopni, w sobotę więcej chmur, w niedzielę więcej przejaśnień, a w poniedziałek i 20.
4: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis wymiany oleju Castrol. Bydgoszcz, Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy granit.pl, Solca Kujawskiego.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Minęła 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty dla 33-latka, który postrzelił funkcjonariusza na służbie. Do zdarzenia doszło wczoraj w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Podejrzanemu grozi dożywocie. Więcej wie Błażej Stachewicz. Jakie zarzuty usłyszał zatrzymany?
13: Usiłowanie zabójstwa, czynna napaść na policjanta oraz nielegalne posiadanie broni, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
20: Przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, złożył wyjaśnienia. Jeszcze dziś prokurator złoży wniosek o tymczasowe aresztowanie
0: Prokuratura zaznacza, że sprawca był już wcześniej wielokrotnie karany.
20: Między innymi za przestępstwo dotyczące przywozu i wywozu broni palnej.
0: 29-letni funkcjonariusz przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.
15: A przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Akcja ratunkowa po eksplozji w centrum Aten. 3 osoby zostały ranne w wybuchu w starym dwupiętrowym budynku. Trwają poszukiwania 2 zaginionych. Według wstępnych ustaleń służb przyczyną jest wyciek gazu. Spasi tuningują swoje samochody. Mowa o uczniach sądeckiej samochodówki. 4 kółkami chwalili się na szkolnym zlocie.
7: Że kilka osób się pytało o samochód. Co ty tam masz, gdzie powinien być drążek skrzyni biegu?
21: To jest miecz Artura. Jeśli go wyciągnie, to jest się właścicielem samochodu.
22: Wydech głównie, przelot. Mapa jest zrobiona na 180 koni.
15: Z uczniami rozmawiał Michał Rejduch. W tym roku było ponad 30 samochodów.
23: SK Bydgoszcz News.
3: Lidia Rechwerska. Startuje sezon grzewczy. Coraz więcej spółdzielni decyduje się na rozpoczęcie ogrzewania budynków. Tak jest m.in. w spółdzielni budowlani na Wyżynach czy fordońskiej spółdzielni mieszkaniowej w Bydgoszczy.
24: Grzeją. Ja je skręciłam, bo dla mnie jest za wcześnie jeszcze. Za ciepło w domu.
25: W nocy jest zimno, to dobrze, że grzeją.
3: Z mieszkańcami bydgoskich Wyżyn rozmawiał Dawid Olszewski. A bydgoscy rowerzyści ruszają w rajd. O 18 odbędzie się świetlista masa krytyczna. Będą przypominać o tym, jak ważna jest widoczność na drodze. I będą mieć elementy odblaskowe i dodatkowe lampki.
26: Sońca i Korościel.
27: Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
28: 2,5 minuty po godzinie 15, czyli jako, że weekend zaczyna się wesce, to można, myślę, już powoli opuszczać stanowisko pracy, dawać kitę albo dzidę, nie wiem, co wolicie dawać.
29: Po prostu opuszczać stanowisko pracy, Marcin. Mówię, jaka kita, jaka dzida? Człowieku, jesteśmy w radiu, jesteśmy dziennikarzami radiowymi.
28: To jest bardzo modne.
29: Mhm, ciekawe, jak długo
28: popracujesz. Dawać dzidę to będzie młodzieżowe słowo roku. Teraz.
29: Tak, a ty jesteś w śpiulkolocie, obrzydliwe.
28: Dziękuję.

0: Alex Warren, Fever Dream w Radiu SK. 11 minut po godzinie 15.
1: Dzisiaj jest 25 września, czyli powoli, cinku, dobiega końca pierwszy miesiąc naszej wspaniałej pracy w Radiu SK. No i słuchacze cały czas coś robią pierwszy raz z Eską, bo my tu jesteśmy pierwszy raz. Są kolejne zgłoszenia, na przykład pani chciałaby po raz pierwszy pójść na grzybobranie i potrzebuje kozika.
0: Kozik. Kozik to jest taki mały nożek do grzybów.
1: Tak.
0: A dlaczego się kozikiem tnie, a nie ukręca, że tak powiem, u podstawy?
1: A bo jak ukręcisz u podstawy i wyrwiesz z korzeniem, to później chyba nie wyrośnie ten grzyb.
0: Tak,
1: kozikiem, jak utniesz go przy samej
0: Czyli jak go ukręcę, to ja mam grzyba, a nikt inny już nie ma grzyba, tak?
1: Zabrzmiało to lekko niefortunnie, ale prawdziwie. Czekamy

0: Shakira w Radiu SK. Shakira, czyli towar eksportowy numer 2 z Kolumbii.
1: Słuchacie Radia SK, mamy 25 dzień września, piątek. I dzisiaj jest, proszę Państwa, dzień budowlańca.
0: O!
1: I wiesz co, na budowie zawsze gra radio, więc to na pewno są wierni nasi słuchacze, więc myślę, że powinniśmy powiedzieć coś miłego. Natomiast jest 17 po 15, więc ja myślę, że tam już zostały tylko puszki.
2: To też, ale niektórzy pracują dłużej. I powiem Ci, że jak ja słyszałem taką teorię, że jak kobieta czuje się lekko niedowartościowana, to powinna przejść się tam i z powrotem obok budowlańców.
1: Ale powiem Ci, że na mnie też to działa, jak mi znają.
2: I oni... Także zapraszamy, budowlańcy są super.
3: Reklama.
4: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
14: 15 zł.
11: Lepiej.
14: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
11: Z kuponami?
14: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Bydgoszcz. Tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: I po reklamie.

0: Post Malone, Sway Lee, Sunflower w Radiu SK, dokładnie w 17:30. SK po raz pierwszy to taka zabawa, w której na sk.pl piszecie nam, jaki pierwszy raz z Radiem SK mamy wam sfinansować, a my potem robimy grzeczny przelew. I w tej sprawie napisała do nas Jola. Cześć Jola.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry Jolu. Czytamy w twoim zgłoszeniu. Chciałabym zabrać całą rodzinę w zagraniczną podróż do Katowic. Czy tobie się nie pomyliło nic, Jolu?
1: Znaczy, chciałabym zabrać na obiad do restauracji.
0: Aha, a za granicą, tak? To skąd jesteś? Gdzie mieszkasz?
1: Ja mieszkam w Sosnowcu.
2: A, i chcesz na zagraniczną do Katowic. Wyjaśnij te zawiłości może.
1: To jest Nikiszowiec i wszyscy się śmieją właśnie, że aha, do Katowic to za granicę jedziemy.
0: Aha, w takim razie, czy masz paszport, czy Katowice są w strefie Schengen?
1: W strefie Schengen.
0: A, czyli obejdzie się bez paszportu.
2: Całe szczęście. Czyli chcesz zabrać rodzinę za granicę do Katowic na wystawny obiad, tak?
1: Tak.
2: Co będzie podawane? Co chciałabyś, żeby było podawane? Może musimy kelnera
1: uprzedzić.
2: Nie wiem,
1: coś dobrego.
0: No może rolada, co? I kluski?
1: Chcieliśmy, myślę, że tak.
2: A wy chcecie takie śląskie jedzenie, modro, kapustę i takie różne?
1: Tak, tak.
2: Okay.
1: Spróbować śląskiego jedzenia. Jest to restauracja na Nikiszowcu.
0: A powiedz mi, byłaś kiedyś już za granicą, na przykład we Wrocławiu?
1: We Wrocławiu nie.
2: Dobrze, Jolu, wiesz co, my tutaj czytamy, że ty potrzebujesz 800 zł. To rzeczywiście solidny obiad, ale możemy to zagwarantować. 800 zł dla Joli na podróż zagraniczną z pełnym wyżywieniem.
1: Gratulacje! Dziękuję bardzo.
2: Wszystkiego dobrego, baw się dobrze, pozdrawiamy.
0: Jedź ostrożnie,
1: dziękuję,
0: puść sygnał,
1: pozdrawiam,
0: jak dojedziesz. Pa!
2: Pa!
1: Pa!

0: Sanach i Cicho Sza w Radiu SK. Wszystko fajnie, pięknie, aż tu nagle zadzwoniła moja żona. No i masz.
1: I co się stało?
0: No nic, no.
2: Piątek! Piątunie! Jest! W końcu wyszłam z pracy i jadę do domu.
3: Super.
2: Życzę miłego piąteczku.
3: Dziękujemy bardzo, Madzia Korościela się bardzo cieszy, bo mąż wyjeżdża na żurze, prawda?
4: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
12: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
11: Czujesz? To wiejska zagroda.
12: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
11: Dużo mięska!
12: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
13: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
11: Pieskie życie ma smak.
14: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Nowy T-Roc za mniej niż 1000 zł miesięcznie? Teraz to możliwe. Wybierz T-Roca w najmie z ratą już od 990 zł netto miesięcznie. Sprawdź modele dostępne od ręki. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
17: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
25: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata.

0: Miley Cyrus, Buzz Persuades w Radio SK na chwilę przed godziną 16.
1: A po 16 Państwa Miasta, czyli taka zabawa, w której my wymyślamy kategorię, dajmy Wam literkę, a Wy odpowiadacie i wygrywacie gadżety Radia SK. Dzisiaj będzie literka E.
0: Jak co? Jak SK.
2: No dobrze, wiadomo, próbuj, wiadomo.
1: No, w każdym razie może jakąś próbną kategorię, coś łatwego Ci dam. Mieszka dobrze. W iglo na E.
0: Mieszka w iglo na E?
1: No.
0: Eustachy, Eskimos.
1: Tak, Eustachy, słynny, tak. Słynny Inuita.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
4: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
5: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
4: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
5: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
7: Czytamy, bo kochamy.
8: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
7: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
8: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej granit.pl.
18: Jazda z przystankami w wielu miejscach. Teraz wyjeżdżamy na bydgoskie trasy, tu spory ruch, między innymi na Jagiellońskiej, Wyszyńskiego, Kamiennej, także na Powstańców Wielkopolskich i na Skłodowskiej, Kirim. Tu też warto trzymać bezpieczne odległości pomiędzy autami. W weekend w Bydgoszczy od 17 stopni, w sobotę do 19 w niedzielę i w niedzielę więcej przejaśnień.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej granit.pl z Solca Kujawskiego.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Jest 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jego stan psychiczny nie pozwala na przesłuchanie. 31-letni obywatel Ukrainy, który zaatakował wczoraj w klasztorze w Jarosławiu, nie trafi dziś do prokuratury. Biegli stwierdzili objawy choroby psychicznej.
20: Stan psychiczny podejrzanego i chora M nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych. Wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
19: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Śledztwo w sprawie ataku trwa. Na podstawie zebranych do tej chwili dowodów, prokuratura ma już zarzuty, jakie chce postawić. To zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. 12-latek zabrał rodzicom auto i przejechał blisko 150 km spod wrocławskich Siechnic do Zielonej Góry. Policjantom udało się zatrzymać nastolatka. Poszukiwania trwały od rana.
0: Kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci. Jest on już bezpieczny w ich rękach.
19: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Chłopiec czeka na rodziców. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Z naszych nieoficjalnych ustaleń nastolatek uciekł z domu, a rodzina zmaga się z problemami wychowawczymi. Pierwszy w Polsce polowy szpital na kółkach trafił do pogotowia ratunkowego w Łodzi. Zawiera wyposażenie 6 specjalistycznych karetek.
10: Każde z tych stanowisk jest wyposażone w defibrylator. 2 pompy, oczywiście w nosze, oświetlenie, które jest zbliżone do tego, jak jest w szpitalu.
19: Mówi ratownik Anna Łobuda. Ambulans ruszy w teren za kilka tygodni.
15: SK Bydgoszcz News.
18: Lidier Chwerskę. Policja ustala okoliczności tragicznego zdarzenia w Inowrocławiu. Wczoraj w okolicach teatru od ciosów nożem zginął 41-latek. Funkcjonariusze zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w śmiertelnym ataku. Są mieszkańcami Inowrocławia w wieku 34 i 38 lat. Można już odkręcić grzejniki. W Bydgoszczy do wielu mieszkańców ciepło już płynie.
21: Mój mąż jest taki, że lubi, jak jest ciepło. Co wtedy? No to wieczorem się otwiera.
18: Na rozpoczęcie ogrzewania budynków zdecydowała się już spółdzielnia budowlani na Wyżynach czy fordońska spółdzielnia mieszkaniowa.
22: Santa
23: i Korościel,
22: czyli SK w Radiu SK.
24: To my, 3 minuty po godzinie 16, a skoro po 16 to będziemy grali w Państwa Miasta. Cinek wymyślił durne kategorie, ale serio, absurdalnie durne.
25: Nie, są bardzo głupie, a tak.
24: Dokładnie. I oczekujemy na graczy, graczki, graczów, graczowie ONO. Proszę się zgłaszać na SK-owym Messengerze i koniecznie zostawiać nam swój numer telefonu, żebyśmy wiedzieli, gdzie oddzwonić. Będą nagrody. Jakie przygotowałeś nagrody, Cinku?
25: To będzie butelka albo torba. Wygrany wybiera, co wybiera.
24: No, co dokładnie. SK-owy Messenger. Ja już będę mówił, Cinek, a ty spokojnie weź oddech i szykuj się na konkurs.
25: Zasapałem się od mówienia.

0: Blessings v Radiu SK. Calvin Harris. Každý Calvin Harris je dobré, ale dobrý Calvin Harris je švietný.
1: Čo ty gádaš? Ja v ogóle nic nie zrozumiem.
0: To nie ja powiedziałem, to Paulo Coelho powiedział, ale ja się absolutnie z tym zgadzam. 13 minut po 16 gramy w Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: Jak zwykle po 16 gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj gramy z panią Katarzyną. Cześć Kasiu.
3: Witam serdecznie.
1: Kasiu, poznajmy się. Czym się zajmujesz, kochana?
3: Ja pracuję w fabryce szkła.
1: W fabryce szkła, to pięknie. Robisz kieliszki, lampki, czy na przykład jakieś takie kubły?
3: Okna.
1: Okna, aha, okej.
3: Okay. A dokładnie ramki do okien.
1: Zapomniałem, że okna też są ze szkła.
0: Bo mieszka bez okien, także wybacz mu.
1: Mieszkam w domu typu kabriolet. Twoim rywalem jest Przemysław. Cześć Przemysław.
4: Cześć, witam.
1: Przemko, a czym ty się zajmujesz?
4: Ja też ze szkłem mam coś wspólnego, bo sprzedaję napoje w szklanych butelkach.
1: Wow, to szykuje nam się szklany konkurs, że tak powiem. No nic, Cinek, dawaj zasady, tylko spokojnie i powoli.
0: Tylko spokojnie, nie gryź państwa. Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta, czyli my wymyślamy kategorię i dajemy wam literkę. Dzisiaj to jest literka E.
1: Jak co?
0: SK. Aha. Na odpowiedź zawsze macie 3 sekundy. Odpowiadacie nawzajem, ale uważajcie, bo odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Jak ktoś już powiedział na jedną kategorię SK, to już druga osoba nie może tego powiedzieć.
1: Powiedzieć SK Rock.
0: Tak. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika i wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Kasia, a potem Przemo. Gotowi?
4: Tak jest.
3: Oczywiście.
0: No to fajnie. No to gramy. Zaczynamy od Katarzyny. Literka E, kategoria coś ładnego.
3: Eklerki.
1: Eklerki są ładne i pyszne. 1-0 dla Kasi.
0: Przemku, twoja kategoria. Coś brzydkiego.
1: Ajajaj.
4: Nie mam pojęcia.
1: Mógł być Edward Miszczak na przykład.
0: To jest jakby kwestia gustu. Co byś nie powiedział, byśmy ci uznali. No ale czas minął.
1: 2-0 dla Kasi.
0: Kasiu, twoja kategoria. Słowo, w którym można zrobić błąd ortograficzny.
3: Elefant.
1: Telefon?
0: Telefon nie jest na E.
1: Właśnie.
3: Elefant.
1: Elefant?
0: Elefant.
1: Ale to jest nie po polsku. A poza tym było po czasie. Kasiu, no już naprawdę. Jeden punkt jest dla Przemka, 2-1 dla Katarzyny. Przemek, jak teraz odpowiesz, to wyrównasz i będzie dogrywka.
0: Gramy. Uwaga, Przemku, twoja kategoria. Słowo, które wywołuje uśmiech.
4: Emocja.
1: Emocja wywołuje uśmiech, jeżeli to jest szczególnie emocja typu radość.
0: To prawda, czyli słowo radość.
1: 2-2, dogrywka.
0: Kategoria dogrywkowa będzie wspólna dla was obojga. Ja powiem, jaka to jest kategoria. Nadal obowiązuje literka E. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię. Przypomnę, imiona Kasia, Przemek. Aha. I teraz tak, literka E, kategoria dogrywkowa, imię dla psa.
4: Przemek.
1: Przemek pierwszy.
4: Edzio.
1: Edzio, oczywiście, słynny pies Edzio. Przemek wygrywa, wielkie brawa. Uhu.
0: Gratulacje Przemku, mamy butelki Radia SK i torby Radia SK. Którą nagrodę wybierasz?
4: Myślę, że torba mi się to bardziej przyda.
0: Torba dla ciebie, torba. W takim razie butelka dla Kasi. Gratulujemy.
1: Jakby mało miało szkła.
0: No właśnie, w butelkach robicie także tego.
1: Wszystkiego dobrego, kochani, trzymajcie się, miłego weekendu, pozdrawiamy.
3: Dziękuję.
1: Pa.
2: Państwa Miasta w

0: 22 minuty po 16. To ty či ja?
1: Ja.
0: Dobra, bo kochani, to jest Radio SK. Cinek chce teraz na pewno zadać jakieś głupie pytanie. Jestem przekonany, bo widzę, znamy się już tyle lat, że widzę po oczach, że chcesz zadać głupie pytanie.
1: Znalazłem odpowiedź na pytanie, które nurtuje wielu z nas.
0: Aha.
1: Jak przechowywać jajka?
0: Michale, normalnie.
1: Jak przechowujesz jajka?
0: Nie prowokuj,
1: pokaż.
0: To jest pytanie. Normalnie kupujemy w sklepie jajka, wsadzamy z żoną do lodówki.
1: Otóż nie, Michale. Tak, aha, w lodówce lepiej niż na blacie.
0: Aha.
1: W tej wytłaczance lepiej niż bez wytłaczanki.
0: A po co mi ta wytłaczanka?
1: Nie mam pojęcia, tylko cytuję eksperta.
0: A kto jest? Czekaj. Czy mogę poznać nazwisko tego eksperta?
1: To jest ekspertka Mary Berry, znana autorytetka brytyjskiej kuchni.
0: Aha, no to teraz, słucham. Zamieniam się w słuch. I'm all ears.
1: Ale jeszcze lepsza rzecz jest, tego nie wiedziałem. Ona mówi, żeby swoje jajka układać czubkiem w dół, tą ostrzejszą krawędzią, bo wtedy żółtko utrzymuje się w tej pozycji centralnej.
0: Aha.
1: I ono tam zostanie, jak je ugotujesz, to będziesz miał żółtko na środku, a nie gdzieś powywalane po bokach.
0: A ja lubię po bokach. Kto lubi czubkiem po bokach?
1: Nie, to są jakieś jajka.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
17: Bydgoszcz, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu off-price już w ten wtorek, 29 września o 9 w Centrum Handlowym Focus. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok, oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 29 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
18: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bydgoszcz Fordońska 268. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268.
18: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Weekend się zaczął, przeglądamy dla was kolorowe portale i tam ciągle ten Filip Heiser się ożenił, ciągle to samo, tak?
1: Wiesz co, jestem w szoku, że to małżeństwo tak długo przetrwało.
0: Jeszcze trwa, gratulujemy, naprawdę widać, prawdziwa miłość pokonała próbę czasu. Ale ja nie o tym, no. Bo wszędzie piszą, on jest od niej dokładnie dwa razy starszy. On ma 40 lat, ona 20, on jest dwa razy starszy. Aha. Moim zdaniem na tym etapie to jeszcze nie jest straszne, ale wyobraź sobie, że jak on jest dwa razy starszy, to jak ona będzie miała 40 lat, to on będzie miał 80. I to będzie dopiero przerażające.
1: Michał, wiesz, co, o Jezu, jaki ty jesteś głupi.
0: No tak, ale mimo wszystko fakty jesteś, pozostają faktami.
1: Słuchaj, on ma 41 lat, czyli jak ona będzie miała 40, to będzie miał 82.
0: To prawda, ale pomyśl dalej. Jak ona będzie miała 50, to on 100. Jak ona 70, to on 140.
1: 40, no.
0: To jest dopiero patologia. Jak ona będzie miała 100, to on 200, stary.

0: i na lepsze pozmieniało.
1: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyswoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
2: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Lataj bez przesiadek z Gdańska do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dalej do innych niezwykłych miejsc, jak Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy czy Malezja. Rezerwuj już dziś na airarabia.com. Poleca Port Lotniczy Gdańsk.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
9: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: A little longer w Radiu SK w piątek na weekend.
1: Tak, za chwilę gorąca 20 i Michał Sobkowski, a my wracamy kiedy? W poniedziałek. Będziesz?
0: Ja będę na 100%. Nie wiem, czy ty będziesz.
2: Ja też będę pierwszy.
3: Reklama.
4: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
5: Słuchaj, Marian.
0: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
0: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
8: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
7: Czujesz? To wiejska zagroda.
8: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
7: Dużo mięska!
8: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
9: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
7: Pieskie życie ma smak.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
2: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o Twój dobry sen.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
12: W weekendowych nastrojach wracamy do domu i nawet korki już nie straszne, ale są w niektórych miejscach i trzeba uważać, szczególnie na Kamiennej przy Gdańskiej. Tu prace związane z remontem torowiska do Myślęcinka, a we wtorek rusza kolejny remont na Kamiennej od Wyścigowej do Fabrycznej. A weekend w Bydgoszczy jeszcze dość ciepło, od 17 do 19 stopni i bez opadu.
10: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis wymiany oleju Castrol. Bydgoszcz, Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawą zajmuje się także ABW i CBŚP. Więcej Mateusz Gołębiewski.
14: Prokuratura podejrzewa, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb, a ich celem było zakłócenie łączności systemu Starlink w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Śledztwo obejmuje podejrzenie działania na rzecz obcego wywiadu, dywersji i przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Na miejscu przeprowadzono oględziny i przesłuchano świadków. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.
13: Fragment obwodnicy metropolii trójmiejskiej całkowicie zamknięty. Przy drodze ekspresowej S7 w pobliżu węzła Gdańsk Południe znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby czekają na saperów, a w okolicach są ogromne korki.
15: Zamknięto odcinek drogi S7 od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Objazd jest poprowadzony obwodnicą Trójmiasta drogą S6. Z kierunku Żukowa kierujący są kierowani na drogę wojewódzką 221.
13: Mówi Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Rusza walka o finał siatkarskiego Euro. Polacy właśnie rozpoczynają spotkanie ze Słowenią, którzy w ćwierćfinale pokonali Belgów. W drugiej półfinałowej parze Francuzi zagrają z Finlandią. Początek tego spotkania o 21:00.
16: SK Bydgoszcz News.
12: Litier chwerska, tytoń i papierosy bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli kujawsko-pomorscy policjanci. Lewe używki funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu w Barcinie. 160 paczek papierosów i blisko 3 kg tytoniu. 48-letni właściciel nielegalnych towarów miał narazić Skarb Państwa na straty w wysokości 100 tysięcy złotych. Może wystartować 2 tysiące uczestników. 11 listopada odbędzie się kolejny bydgoski bieg niepodległości. Dystans to 5 km wokół stadionu Zawiszy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 listopada.
17: Gorąca dwudziestka.
18: Radia SK.
8: Zanim, szanowni państwo, odliczymy 20 najpopularniejszych hitów w Polsce, co rozpocznie się o godzinie 18, to odliczać będziemy sety wygrane przez Polaków w półfinale Mistrzostw Europy, dobra? Ze Słowenią. Tak będziemy odliczać raz, a potem dwa, a potem trzy. Każdy punkt, a później każdy set. Jeśli chodzi o trzy, to na trzecim w zeszłym tygodniu od razu daje znać MJ Deli i Deli Supreme. Pozycja numer 2 gorącej 20 Radia SK. Swedish House Mafia, Lickily i Happiness is So Sad i najpopularniejsze hity w naszym kraju. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. I wcale nie będzie później, tylko będzie teraz. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam. Radio
17: SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Ależ to będzie mecz. Już teraz wiadomo, 6-5 prowadzimy w tym momencie ze Słowenią, ale to nie jest łatwa sprawa. Będę dawał znać za każdym razem oczywiście, jak tam się posuwa ten wynik. Britney Spears przed chwilą, czas na świeżynkę, numer, który stanie się propozycją do listy hitów Radia SK po tym dzisiejszym notowaniu. Wokalistka formacji Blackpink, czyli Rosé, dała nam się poznać 2 lata temu, a paty, tym numerem razem z Bruno Marsem. Później było m.in. Toxic Till The End, a teraz powrót numerem New Trick, Rosé.

0: pozdrowieniami dla fanów Formuły 1. From the F1 The Movie, czyli Just Keep Watching, Tate McRae. Zmieniamy dyscyplinę sportu, Mistrzostwa Europy w siatkówce, półfinał i Polacy prowadzący. Teraz to już nie wiem, poczekajcie, zaraz się wyświetli. O, 12-9, bardzo ładnie. Za chwilę Illenium i Ellie Goulding, obiecuję, że nowa Roxy, czyli jesień trwa bez końca, na pewno do godziny 18 wesce.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czytamy, bo kochamy.
14: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
13: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
14: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
15: I po reklamie.
16: You

0: 21 do 19 dla Polaków w tym pierwszym secie. Skoczyliśmy na kilka punktów, ale teraz reprezentacja Słowenii wróciła do gry.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A ja tu bardziej od hitów jestem niż od tych hitów siatkarskich, od hitów muzycznych. Możemy śmiało powiedzieć, że lato skończyło się definitywnie, a skoro tak, to zaczęła się jesień i niektórzy twierdzą nawet, że jesień trwa. Do takich osób należy Roxy. W środę, w pierwszy dzień jesieni zagraliśmy premierowo jej numer Jesień trwa bez końca i teraz zagram ten numer ponownie. Ale zanim to zrobię, to jeszcze o to.
2: Hejka kochani, to Roxy, słuchajcie mojego najnowszego singla Jesień w Radio SK.
0: Tak? Zgadza się, tam na końcu to, co słyszeliście, to był buziaczek dla was.

0: is the answer.
1: Morandi Angels. Hity zawsze na czasie u nas. Love is the answer. Pod tytule, czyli miłość czy odpowiedź. Co jest odpowiedzią na dobrze grających Słoweńców? W tej chwili mamy 24 do 22. 24 do 23. Mieliśmy piłkę setową, ale obronili ją Słoweńcy. Dobra, nie będę przedłużał. Gramy dalej za chwilę. Jonathan Pezet i Liwka obejmuje nocą. Obiecuję, że nowy Michel Schulte Cover You w Radiu SK do 18 na pewno. O krok od wygrania tego pierwszego seta jesteśmy.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
5: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
4: Czujesz? To wiejska zagroda.
5: No dobrze, muszę przyznać. Wiejska zagroda to sztos.
4: Dużo mięska!
5: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
6: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
4: Pieskie życie ma smak. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
7: I po reklamie.

0: Pierwszy set wygrany do 23, w drugim wygrywamy 7 do 5. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Tacy nie do zatrzymania jesteśmy. Sia, Unstoppable.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz pan z Niemiec. Tak, to ten kraj, który z nami przegrał siatkówkę ostatnio. Z Niemcami zawsze fajnie jest wygrać, co? Michel Schulte, szanowni państwo, znany dobrze z Antyneski, chociażby z hitu Bye Bye Bye z You Know Das, próbuje z kilkoma singlami. On w ogóle w The Voice niemieckim kilkanaście lat temu zajął trzecie miejsce, później nawet reprezentował Niemcy na Eurowizji, a teraz wraca numerem Cover You i gram ten numer właśnie teraz. Radio SK. 8 do 6.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Numer, który z sukcesami pojawiał się w gorącej 20 Radia SK całkiem niedawno. Igor Herbut, Zalia, no i oczywiście Vito Bambino, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026. Nareszcie Polacy 15, Słowenia 12. Dobra, 13, no. 15 do 13 w tym drugim secie. Przypomnę, Mistrzostwa Europy i to jest już naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom, bo to jesteśmy w półfinale, no nie? I jesteśmy tuż przed gorącą 20, którą za chwilę odpalam, odliczamy te 20 najfajniejszych numerów w Polsce już dosłownie za chwilę.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
13: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
12: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
13: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
14: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki. Specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, Aleja Jana Pawła II 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O, Skoda Epic w Bydgoszczy. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow już 29 września. Przyjdź do naszego salonu na Kamiennej 78 i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. Jedyne takie wydarzenie w naszym województwie. Nowy elektryk Skody czeka na ciebie. Szczegóły na skoda.bieranowski.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl.
23: W niedzielę będą utrudnienia w ruchu w związku z półmaratonem bydgoskim w godzinach od 8.30 do 12.30. Wyłączone z ruchu zostaną niektóre trasy, to m.in. Pelplińska, Skarżyńskiego, Brzechy, Fordońska, Kamienna, Wyszyńskiego, Modrzewiowa i Gdańska. Bądźcie ostrożni. A na termometrach w Bydgoszczy w weekend od 17 stopni w sobotę do 19 w niedzielę i bez opadów.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy kamieniarskiej Granit.pl z Solca Kujawskiego.
21: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
24: Minęła 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Poseł PiS Michał Moskal zawiesza członkostwo w partii. Decyzję podjął po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, a przypomnijmy to pokłosie sprawy Zonda Krypto, w którą poseł Moskal jest zamieszany. Potrącił dziecko na pasach i uciekł. Miał 4 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. 25-latek usłyszał zarzuty, trafił już do aresztu. A do potrącenia doszło pod koniec sierpnia w Duczkach pod Wołominem. Dziewczynka odniosła lekkie obrażenia. Kierowca odjechał bez udzielania jej pomocy.
21: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
0: SK Sport News.
24: Pierwszy set dla biało-czerwonych. Trwa walka o finał siatkarskiego Euro. W spotkaniu ze Słowenią Polska prowadzi 1-0 w setach. Trwa drugi set.
1: I 19-18 w drugim.
24: A już niebawem na PGE Narodowym mecz Polska i Bośnia i Hercegowina. W ramach Ligi Narodów selekcjoner Jan Urban zdradził, że w składzie Polaków możliwe są niespodzianki.
2: No wydaje mi się, że będziecie jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
24: A początek meczu o 20:45.
21: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: SK Bydgoszcz News.
23: Lidia Rychwerska. Mieszkańcy 5 miejscowości pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem zostali bez wody do picia. W gminie Zławie Świerka sanepid wykrył w niej bakterie z grupy coli. Woda z kranu nie nadaje się do spożycia.
20: 10 litrów mąż jeszcze niesie.
25: Bardzo ciężko, kąpać się nie można.
26: Strach, że się przypadkowo napijemy tej wody.
27: Martwienie również o tych starszych ludzi, którzy w ogóle mieszkają tu na wsi, o niczym nie wiedzą.
23: Gmina zapewniła beczkowozy. Bydgoszcz czeka na kibiców. Jutro na Rybim Rynku odbędzie się Wielka Wioślarska Puchar Brdy. Początek o 11:00.

0: Oscar. Nie 20, a 19. Do 19 w tym drugim secie. Od teraz chyba zdobyliśmy kolejny punkt. No żeś wyświetlcie to, no. No ile tam będzie?
1: 20, nie?
0: No i patrz, no co? No i nie wyświetlają.
2: Jak na złość teraz.
0: Naprawdę, no. Pewnie Westy chcą powiedzieć, jaki jest wynik. Dobra, w każdym razie zdobyliśmy punkt na pewno, bo będziemy bardzo konkretnie serwować. Podekscytowanie tym meczem w Mistrzostwach Europy jest dosyć spore i oczywiście, że będę dawał znać, cóż tam się dzieje na parkiecie, ale póki co... Tak, 20 do 19. Póki co odpalamy gorącą 20. Zaczynamy od Taylor Swift, która wydała tak jakby wersję bis swojego ostatniego krążka, czyli Encore, The Life of a Showgirl. Tam są cztery numery, wśród nich jest Patient Zero. Spotykałam się z grupą znajomych, kiedy jedna z koleżanek opowiedziała nam, że odezwała się do niej nowa dziewczyna swojego byłego partnera, w sensie jej byłego partnera. No i chciała się dowiedzieć, czy w relacji z tym facetem spotkało ją to samo, co go doświadczała ona sama. I Taylor postanowiła o tym napisać piosenkę i Patient Zero gram wam już teraz. Michu Sapkowski. Witajcie, 20 do 20 i 21 do 20 dla Polaków.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Polska, Słowenia 2-0, juhu! Zeszłotygodniowa nowość z miejsca 12, dzisiaj na 19 robi Schulz i Take It Slow, czyli Bullet w nowej wersji, a wcześniej Oskar Cymys bez końca, z 14 na 20 Oskar, który na żywo ten numer śpiewa równie dobrze, jak brzmi nagrany w studiu, naprawdę. Miałem okazję sprawdzić w ostatni inny weekend. Słuchajcie, jeśli myślicie, że Wiśniewski z mandaryną to jedyny wehikuł czasu w 2026 roku, to słuchajcie tego, Sugar Babes wracają w oryginalnym składzie. To jest w ogóle niesamowita historia, bo na przestrzeni lat, tam od 1998 roku, kiedy to wszystko się tak naprawdę zaczęło, to najpierw jedną podmienili, później drugą podmienili. W sensie, no one podchodziły i zamieniały się, później trzecią i generalnie z tego pierwotnego składu nie został nikt. No to teraz wyobraźcie sobie, że te trzy z pierwotnego składu w 2019 roku odzyskały, że tak powiem, prawa do nazwy Sugar Babes i oprócz tego, że koncertują, to teraz będą miały nowy album. I numer Ghost premierowo gram już teraz. Sugar Babes, nowe. Wow!

Słowenia prowadzi z Polską w trzecim secie 8-5, ale to dopiero początek, szanowni państwo. Sylwia Grzeszczak i Mango z 17, jest na 17, była na 20, a wcześniej z 16 na 18, dziś w gorącej 20 Axwell i Bond, czyli Whatever Turns You On. Czas na kolejną premierę. Sam Feld to jest uznana marka, nie ma co kryć, ale to jest Sam Feld, jakiego jeszcze nie znaliśmy. On, jak sam twierdzi, rozpoczyna zupełnie nowy rozdział, który nazywa Future Tropical, to jest rozwinięcie Tropical House'u i zaprasza Asdis. Asdis, która kilka lat temu miała numer między innymi z Gromim. To było Worth It. A teraz Sam Feld i Asdis właśnie Need That Love premierowo.

0: 16-14 prowadzą Polacy. W tym trzecim secie jesteśmy naprawdę o krok od kolejnego finałowego spotkania. To Blow i Talking Body w Radiu SK. To jest jedna z dwóch nowości. Miejsce 15. Wcześniej na 16 też nowość. Poza tobą nic, czyli Liwka. Za chwilę po krótkiej przerwie będzie Age i z Matą oczywiście, czyli R&B Ring My Bell w tej wersji a la duet. Numer, który z miejsca 8 spada na 14. Gram to za chwilę.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Kicia, zawieramy sojusz na czas jedzenia?
7: Zgoda, ale nie licz, że to będzie stały układ.
6: Czujesz? To wiejska zagroda.
7: No dobrze, muszę przyznać, wiejska zagroda to sztos.
6: Dużo mięska!
7: Taki zachwyt nad karmą? Ale fakt, zna się na dobrym.
8: Wiejska zagroda gwarantuje mruczenie i merdanie. Naturalnie.
6: Pieskie życie ma smak.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość. Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
12: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
16: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Bydgoszczy zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
17: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
16: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
17: Bydgoszcz, Galeria Szajnochy 2. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
22: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
23: i po reklamie.

finał jutro o godzinie 21 albo z Francją, albo z Finlandią. Przypomnę, my bronimy w ogóle złotego medalu sprzed lat 3. Wtedy to z Włochami, jeśli się nie mylę, wygraliśmy w finale. No piękne rzeczy się dzieją na siatkarzy. Zawsze można liczyć, w przeciwieństwie do niektórych innych polskich sportów zespołowych. Armin Van Buuren i Sasha Everlasting przed chwilą w gorącej 20 z 18 na 13. To dobry asumpt do tego, żeby przypomnieć o ESK Live Remix. Dziś po 20 najpierw dobrze zremiksowane hity, po 23 State of Trance właśnie Armina Van Buurena. Później Lost Frequencies, później James Hype, a jutro o północy, z soboty na niedzielę, Cyril, później Robin Schulz. To jest plan na te najbliższych kilkadziesiąt godzin, jeśli chodzi o ESK Live Remix. Oczywiście bez przerwy ESK Live Remix w naszej aplikacji. Tam jest specjalny stream, który można sobie odpalić. Odpalam teraz numer, który spada z 3 na 12. Ouch! MJMD, MJ Deli, Deli Supreme.

0: po raz 11 w zestawieniu, tym razem na miejscu 11 z 7. Temper City i Self Aware, numer, który najdłuższy staż ma na ten moment w gorącej 20. Radia SK. Pierwsza dziesiątka dosłownie za chwilę, szanowni państwo, tam między innymi Somber, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Post Malone, Swelly, Zalia, Swedish House Mafia, Zlikel i Tobi Romeo, Niewiera. Zostańcie ze mną, bo warto. Bardzo dobrych artystów mam i bardzo dobre hity. No, w końcu to pierwsza dziesiątka gorącej 20. Radia SK.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Twoje następne auto może być bliżej niż myślisz. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte samochodów używanych w Jaworskie Auto Bydgoszcz. Samochody różnych marek, dostępne od ręki, specjalne oferty przez cały tydzień i możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Szukasz auta? Przyjedź i wybierz swoje. Masz auto? Zostaw je w rozliczeniu i ruszaj nowym. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Przyjedź, wymień, ruszaj w drogę.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
11: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
20: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
21: I po reklamie.
2: Bydgoszcz na czasie.
3: Dawid Olszewski, jeśli ktoś uważa, że sobotni wieczór w Bydgoszczy najlepiej spędzić przy muzyce sprzed kilku dekad, powinien coś takiego znaleźć. W hali Łuczniczka wieczorem ruszy The Magic of Disco Festival. Wystąpią m.in. Bad Boys Blue, No Mercy, Joy i Francesco Napoli. Przed południem można wybrać się na bezpłatny spacer poświęcony historii kanału bydgoskiego. Najpierw trochę historii, a wieczorem powrót do czasów, kiedy parkiet sam się nie opuszczał.

Oczywiście, że tak, i takich premier będę miał dla was również sporo po godzinie 19, która właśnie w tym momencie wybiła. Ale wróćmy na chwilę do tego, co działo się w gorącej 20, w pierwszej, w tej dolnej dziesiątce, między 18 a 19. No więc tak, awansowaliśmy do finału Mistrzostw Europy w siatkówkę. To pierwsza bardzo ważna rzecz. Mieliśmy też dwie nowości. Na 16 Liwka, Poza Tobą Nic i Talking Body, czyli Tough Love, to jest miejsce numer 15. Poza notowaniem Fastboy i Music Sounds, a także Alex Warren i jego Passenger. Pierwsza dziesiątka. Nie będę przedłużał. Bardzo tak smoothly, tak bardzo płynnie między tą dolną dziesiątką a górną poruszę się Margaret niczym prima ballerina, bo z 11 na 10. Margaret właśnie. Michał Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Toby Romeo, You Fly High z 5 na 9 w gorącej 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czas na kolejną premierę. Kiedyś został nazwany głosem zagubionego pokolenia. Metzner. Metzner wraca z surową opowieścią o ucieczce, jak czytam, i dowiaduje się od dnia codziennego i relacji, która działa niczym uzależnienie. Metzner, cały blok.
2: Cieni, że tam płonie przy spanych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Pokaż.

Tame Impala i Losers z 13 na 7, gorąca 20 Radio SK. Wcześniej zeszłotygodniowa nowość z 17, bardzo dynamicznie, bardzo ładnie w górę na 8, Riviera i She Doesn't Mind, kiedyś Sean Paul. Kiedyś ten numer spopularyzowała Birdie, a teraz bierze się za niego niemiecki DJ i producent Marux. People Help the People, premierowo.

państwo to jednak nie odpuścili jeszcze lata. Ostatni dzień lata z 10 na 6 dziś. Gibbs, Ego i For Money. Gorąca 20 radiańska, gramy dalej z 9 na 5 też bardzo ładnie w górę. My body isn't ready. Somber.

0: miejsce.
1: Połowa duetu Avalon Rockstone, czyli Avalon for Nothing w gorącej dwudziestce, premierowo dla was właśnie z tym numerem. A wracając jeszcze na chwilę do Sombra, to będzie okazja go w przyszłym roku usłyszeć w Polsce. Tame Impala w środę, a Sombra w czwartek, jeśli chodzi o przyszłoroczny opener, który na przełomie czerwca i lipca, jak to zwykle w Gdyni. I będzie też Ray. I podobno ma być nawet do 3 headlinerów dziennie, więc no, szykuje się naprawdę bardzo dobra rzecz. No i Sombra w Polsce i tym razem chyba naprawdę sobie nie odpuszczę, po prostu... No nie, widzimy się w czwartek na openerze, jak dożyję przełomu maja i czerwca, czerwca i lipca 2027. Bibi Rexha i Faithless to taki przerywnik muzyczny za chwilę, a później będzie Dawid Kwiatkowski i Margaret, którzy meldują się z numerem, później ci opowiem, z miejsca pierwszego, tym razem na czwartym.
2: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie. Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na Ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: I po reklamie.

byli na pierwszym, lądują dziś na czwartym. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem w gorącej 20 Radia SK. Jeszcze jedna premiera. Państwo kojarzą? Myślę, że niektórzy kojarzą, ale nie będę grał wam teraz Red Hotsów. Chociaż mógłbym nawet chcieć, to by the way. Ale za to Armin Van Buren wziął na tapet, a raczej zainspirował się mocno tym numerem. Zresztą posłuchajcie sami. Take Me Home od Armina.

0: Ciekawy, czy ten numer w jakimś remixie pojawi się dzisiaj podczas State of Trance. Przypomnę, Armin van Buuren podczas SK Live Remix. A teraz już tylko pierwsza trójka.
1: Gorąca dwudziestka. Gorąca dwudziestka. Radia SK. Miejsce trzecie.
0: Z szóstego Post Malone, Swelly i Sunflower.

0: Jakże udane drugie życie tego numeru. Na miejscu trzecim w gorącej 20 Radia SK. Post Malone i Swelly, Sunflower.
1: Gorąca 20. Gorąca 20 Radia SK.
2: Miejsce drugie.
0: A kto tu wraca na podium? Zaja, tylko kochaj mnie z czwartego.

0: Lista hitów Radia Deska i miejsce drugie Zalia, Tylko kochaj mnie.
1: Gorąca dwudziestka.
2: Gorąca dwudziestka Radia Deska.
1: Miejsce pierwsze.
0: Miły smutek, a jednak szczęście. Swedish House Mafia, Lickily, Happiness is so sad.

takiej mojej prywatnej liście hitów to jest też top 3 zdecydowanie, bo więc bardzo się cieszę, że wam również się podoba Swedish House Mafia i Black Kelly. Na trzecim dzisiaj Post Malone, Swelly i Sunflower, z szóstego na to trzecie, z czwartego na drugie Zalia i Tylko Kochaj Mnie, witamy po raz kolejny na podium i witamy na pierwszym z drugiego Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Black Kelly. Mam nadzieję, że happiness będzie pełne jutro, późnym wieczorem, kiedy zdobędziemy Mistrzostwo Europy Siatkarzy, tak? Bardzo mocno za to trzymam kciuki. No i wielkie dzięki, dobrego weekendu, moi drodzy. Bawcie się dobrze, chociażby z Escalade Remix, który startuje już za moment, a my słyszymy się w środę, taką mam nadzieję, po godzinie 12. Michu Sapkowski, wielkie dzięki, cześć.

0: Reklama.
1: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
6: I po reklamie.
7: Bydgoszcz na czasie.
8: 5 kilometrów biegu, a do tego cel, który wykracza daleko poza sport. 4 października w Myślęcinku odbędzie się 7. Bydgoski Bieg po Oddech. Dochód z tej imprezy ma pomóc osobom chorym na mukowiscydozę. A po biegu będzie też rodzinny piknik. Ci, którzy nie biegają, też coś dla siebie znajdą. 16 października w arenie zagra argentyński Tribute Band, który od lat odtwarza muzykę, wygląd i sceniczne show legendarnej grupy Queen.
9: To jest SK Live Remix.

0: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: To jest SK Live Remix.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec.

0: Budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II, 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
1: Dawid Olszewski, weekend już na starcie. Macie jakieś plany? Można sobie poplanować. Na przykład zajrzeć do kina. W bydgoskim Heliosie są nowości. Co tu mamy? Na wielkim ekranie do zobaczenia W sercu dziczy. To thriller i kino akcji, w którym zagrał Brad Pitt. Oprócz tego dla nieco młodszej widowni film animowany Luna i rozgadana świnka. To premiery tego weekendu w Bydgoszczy.
2: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Αυτό το πουλ.
1: Το Eska Live Remix.
2: Eska Live Remix.
3: These hits never stop.
4: Ζαχτήρα Βρατσάμις, najlepszy mix hitów na czasie.
5: Reklama.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bydgoszcz Comfy Park, aleja Jana Pawła II 113. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: I po reklamie.
1: To jest Eska Live Remix.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Αυτό το cool.
1: Esca Life Remix. Esca Life Remix.
2: These hits never stop.
3: Ζαχτήλα Βρατσάνης, najlepszym mixem hitów na czasie.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.
8: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
9: For all the best.

0: Zoom's check a state of trance.com or join discord.gg/Armin Van Buren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.

get money. So let's get started. I'm done talking.